Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Odwiozą ją na parking, ona nagle mnie zaprasza. Mam w aucie dziwne klamki, ona nie umie wysiadać. Pyta kawa czy herbata. No a zróbmy to na schodach, jakbym miał na imię Mata.
1: Ja i ty, Hollywood, Hidden Hills. Spójrz na siebie, wyglądasz bieliźnie, jakbyś grała w filmie. Opozycja trzyma tyst.
0: Naszą opozycję. Jestem z osiedla, one chcą mnie do łóżka. Policja chce do...
2: RMF Max.
0: Jeśli on wypożyczył zagraniczne auto, to strzelam.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
1: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Czuj dobry beat.
1: RMF Max.
2: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie.

0: wyjątkowa środa. Środa, która jest piątkiem. I hity, które przez cały tydzień są zawsze na maksa.
1: Trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dzisiaj imieniny obchodzi Bratumiła.
0: Bratumiła, policzyłem. 16 Bratumił.
1: Mamy jest, w Polsce?
0: Tak, Bratumiła. Niech się czuje pozdrowiona. Mam nadzieję, że Bratumiła wyszła za kogoś, kto ma rodzeństwo. Jak to jest siostra, no to parę opcji odpadło. Asia Mełz, Jakubek, absolutnie żadne.

0: Środa, piątek. Ed Sheeran z samego rana powoduje, że dzień będzie doskonały.
1: Oj tak, chyba że jesteście na Warmii i Mazurach, bo się właśnie okazało, że Warmia, Mazury płacą za paliwo najwięcej w kraju.
0: A najtaniej zatankujemy swój samochód na Pomorzu Zachodnim.
1: Bo na Mazurach się nie jeździ, tylko pływa. Zwłaszcza w czerwcówkę.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Bull robi nam super środę, która tak naprawdę jest piątkiem. Za chwilę informacje z regionu. Najwięcej macie ich właśnie w RMF Max punktualnie o 6.
1: Najwięcej miłości też w polskim show biznesie.
0: Wow.
1: Bagi potwierdził oficjalnie swój związek z Magdą Tarnowską.
0: Po tańcu z gwiazdami się wydarzyły takie rzeczy, co potwierdza, że tańc z gwiazdami to jest miejsce, do którego jak wchodzisz będąc singlem, to wychodzisz w parze, a jak się tam idzie będąc w parze, to najczęściej wychodzisz już jako singiel.
2: Czas na informacje w skrócie we Flashu RMF Max. Monika Kołtowska, witajcie. Sukces uczniów z Gościna na arenie ogólnopolskiej. Jak właśnie ustaliliśmy, reprezentanci zespołu szkół imienia Macieja Rataja znaleźli się w ścisłej krajowej czołówce klas wojskowych. Co było okazją? O tym Renata Pasiut.
3: Chodzi o ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych 2026 w Zakopanem. W rywalizacji wzięło udział 16 najlepszych drużyn z całej Polski. Młodzież prezentowała swoje umiejętności w musztrze regulaminowej i paradnej, a jury oceniało m.in. precyzję, dyscyplinę, synchronizację i współpracę w zespole. Reprezentanci województwa zachodniopomorskiego, czyli uczniowie z Gościna, zaprezentowali bardzo wysoki poziom i uplasowali się tuż za podium. Warto dodać, że szkoła od lat współpracuje też z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu, która w

0: Wspiera rozwój klas mundurowych, prowadząc szkolenia i uczestnicząc w działaniach edukacyjnych.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Ponad stuletnia topola z Warszawy walczy o tytuł Drzewa Roku 2026. Drzewo z Parku Powstańców Warszawy, które przetrwało II wojnę światową, znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu Klubu Gaja. Głosowanie internetowe już ruszyło.
3: Wystartował ogólnopolski plebiscyt Drzewo Roku, w którym mamy swojego reprezentanta. Jest to warszawskie Drzewo Roku 2025 roku. Topola obrońców. Zachęcamy do głosowania oczywiście na naszą topolę. Zapoznaje się z jej historią. Jest to najprawdopodobniej największa topola kanadyjska w Warszawie, więc na pewno jest to wyjątkowy okaz. Głosować można z każdego adresu e-mail, jaki posiadamy.
2: Powiedziała w RMF Max Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. Teraz ważne zmiany dla kierowców na drodze prowadzącej wzdłuż Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim w powiecie wałbrzyskim. Na trasie wprowadzono ruch jednokierunkowy. Na linii nasz reporter Bartek Paulus. Bartku, to tymczasowa zmiana?
4: Można powiedzieć, że wakacyjna, bo nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca sierpnia. Chodzi o to, że wąska droga wokół jeziora dość często się korkuje. W odkorkowaniu ma pomóc ruch tylko w jednym kierunku. Zatem ulicą Wodną można jechać tylko z Zagórza Śląskiego w kierunku Michałkowej i Lubachowa. Z Michałkowej także można jechać tylko w kierunku Lubachowa. A co za tym idzie, od strony Lubachowa nie wjedzieć na ulicę Wodną. Ograniczenia już obowiązują, a w okolicach Jeziora Bystrzyckiego już w ten weekend mają pojawić się patrole policji, które będą sprawdzać, czy kierowcy respektują nową organizację ruchu.
2: A na koniec krótko. Łosie ze Szczecina nieuchwytne. Nie udało się odłowić zwierząt widzianych na największej szczecińskiej nekropolii.
5: Te działania zostały zawieszone przez łowczych. Z informacji, które nam przekazano, wynika, że jedno ze zwierząt już w piątek samo opuściło teren.
2: Mówiła Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

0: Ale powiedzcie sami, najlepiej o poranku gra RMF Max, prawda?
1: Prawda.
0: Dziękuję. 9 minut, 9 minut po godzinie 6. Wasz głos w waszych głośnikach. No to jest fajna rzecz.
1: Wasz głos bo, takim jednym okiem, bo drugim okiem patrzę na to, co się dzieje na parkiecie. Nasze dziewczyny, Polki, grają w Lidze Narodów, w siatkarskiej Lidze Narodów i na razie wygrywamy z Belgią 1-0.
0: Pięknie, to się w Chinach dzieje. Teraz u nas jest 6:10, tam już jest 12:10 minut po południu, jakby ktoś pytał. I teraz mamy tak, meczyk siatkarski, potem mamy naszą cudowną Maję Chwalińską.
1: O 11 maja będzie walczyć.
0: Tak. No a wieczorkiem chcielibyśmy powiedzieć, że nasi wspaniali, ale wiadomo jak grali z Ukrainą ostatnio.
1: Wieczorem grają piłkarze.
0: Także dzisiaj mamy dzień potrójnie meczowy, co jest odpowiedzią na pytanie, po co nam była promocja 12 plus 12 już od poniedziałku, mniej więcej. Żebyśmy się wszyscy zdążyli przygotować.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ale zauważyłeś, że trochę powiedziałem jak Igor Herbut. Tak.

0: zapnijcie pasy, lecimy na długi czerwcowy weekend. Razem z nami jesteście już o 6.20, tu RMF Max.
1: A kto potrzebuje zatankować przed długim czerwcowym weekendem, to są dobre wiadomości.
0: O, super.
1: 5,95 benzynka, 6,40 diesel i tak będzie przez cały weekend.
0: Ekstra, weekend będzie trwał aż do poniedziałku.
1: No wiadomo, najlepiej.
0: Jest. I jutro też?
1: No.
0: Też, no to ja się dziwię. Ja się dziwię, słuchaj, że ta procesja Bożego Ciała, to ona będzie szła, bo w tych pieniądzach to ona mogłaby jechać. Paliwo takie niedrogie. 20 minut po godzinie 6.00.

0: w hitach na Maxa w RMF Max. O poranku przegrałyśmy na razie drugiego seta. Polki walczą w Lidze Narodów Siatkarskiej 1-1 z Belgią na razie.
1: Asia, przegraliśmy. Także my, także biorę to na siebie.
0: Dobra,
1: to
0: okay.
1: nie czuj się
0: to
1: winna. Nie? Nie czuj się winna, nie? Po prostu jeszcze będą kolejne sety, jeszcze damy radę, będzie dobrze. 7:27 oglądacie razem z nami Ligę Narodów w Chinach.
0: A z tematów dobrych i pozytywnych i pięknych to Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego małżonka Aleksandra przywitali na świecie swojego syna.
1: Brawo!
0: 25 maja.
1: Super!
0: Ale dopiero teraz się pochwalił.
1: No, ale najważniejsze, że zdążyli. Ona przed dniem matki. Haha.
0: No.
1: Nie? Pierwszy raz.
0: Wiadomo, od razu, piękna tak, sprawa.
1: No, super. No i przed dniem ojca przypominamy. Także kiedy jest dzień ojca? No, Asia?
0: 23 czerwca.
1: No.
0: Wiedziałam!
1: Faktycznie. Nowy Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Wiz Khalifa.

0: say.
1: Pink Panthers i Zara Larsson. Tera, 20 minut przed siódmą. No od tego mnie masz. No co mam ci powiedzieć?
2: Zakaz używania smartfonów w szkołach, na lekcjach i na przerwach. Wczoraj został przegłosowany i przyjęty przez rząd i będzie wchodził w życie.
1: A na tabletach można?
2: Też nie, bo to tak można. Samo jak smartfon.
1: A, to się przygotowałaś do odpowiedzi, bo myślałem, że czymś się zaskoczę jeszcze. Max. Mam nadzieję, że nauczyciele też przygotowani na takie odpowiedzi, bo uczniowie raczej będą kombinować. 19 minut i 7.
2: To która?
0: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.

0: prawda, że przyjemnie jedzie się w swojej porannej trasie, kiedy Karol G z głośnika, my do tego włączyliśmy dodatkowe nawiewy, klimka robi swoją robotę, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje nam to wszystko zepsuć, wprowadzając odcinkowe pomiary prędkości tam, gdzie wcześniej tych odcinkowych pomiarów prędkości nie było.
1: Nowe punkty, aż 4. Najpierw A1 na A1. Węzeł Brodowe, Mykanów, Częstochowa Południe, Woźniki oraz Zabrze Północ, Zabrze Zachód. Tam nowe odcinkowe pomiary. I jest też fragment A4 pomiędzy węzłami Mikołowska i Murckowska. Też z odcinkowym pomiarem prędkości.
0: Byłoby super, jakby one wreszcie były w innych niż żółte kolory. Te kamerki, które rozpoczynają odcinkowe pomiary prędkości. Żeby były w innych, żebyśmy mieli dodatkowy powód, żeby zwolnić, żeby się przyjrzeć, w jakim kolorze jest twoja kamerka. 9 minut i godzina 7. Szerokości dla wszystkich. Uważajmy na siebie. Tu RMF Max.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Na zegarach już siódma, to oznacza, że w RMF Max czas na najświeższe informacje we Flashu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. O poranku, jak zawsze, jesteśmy z Wami na drogach. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskiem. Na Krajowej 15 w pobliżu Kowalewa Pomorskiego wprowadzono ruch wahadłowy. Powód: awaria wodociągu. To jeszcze małe przypomnienie dla kierowców. W życie weszły dziś nowe przepisy kodeksu drogowego. Nie będzie można już m.in. zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, typu jazda na podwójnym gazie czy rażące przekroczenie prędkości. Ten temat będzie jeszcze u nas wracał.
2: To jest RMF Max.
1: Szykują się też nowe przepisy dotyczące szkół. Jak Wam mówiliśmy wczoraj w RMF Max, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który zawiera m.in. zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. W pakiecie jest też wzmocnienie ochrony dzieci w internecie, w tym ograniczenie dostępności do platform społecznościowych.
3: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, radosna, odważna, pełna siły i chęci do życia, jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
1: Podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka, projekt nowych przepisów trafi teraz do Sejmu. Ponad 50 dronów miało zostać zestrzelonych w nocy nad obwodem leningradzkim w Rosji. Takie informacje podają lokalne władze. To rejon ważny dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. duża rafineria ropy i ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych. Poza

0: W Petersburgu rusza dziś forum ekonomiczne, nazywane rosyjskim Davos. Tymczasem mało kto chce mieszkać blisko Rosji. W Finlandii pojawiają się oferty mieszkań za 1 euro, a nawet za darmo. Dotyczy to wschodniej części kraju, niedaleko granicy z Rosją. Finlandia notuje wyraźny spadek cen nieruchomości o co najmniej kilkanaście procent. Tymczasem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i miejscami na południu Europy notuje się wzrost cen mieszkań nawet do 200%.
1: Poszło. Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: O 5:30 naszego czasu polskie siatkarki rozpoczęły w Chinach pierwszy turniej Ligi Narodów. Na początek spotkanie z reprezentacją Belgii. Pierwszy set wygrały Polki, drugi Belgijki. Śledzimy dla Was ten mecz. Do Chin wrócimy w kolejnym fleszu sportowym. Tymczasem nasza męska reprezentacja ma za sobą pierwsze dwa mecze Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3. Niestety obydwa przegrane, zarówno z Mongolią, jak i Łotwą. A już dzisiaj Maja Chwalińska zagra o półfinał turnieju French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Początek spotkania na kortach Rolanda Garrosa o 11:00.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Burzowe chmury mają się dzisiaj przemieszczać nad naszymi głowami. Synoptycy IMGW ostrzegają mieszkańców południa i części zachodu. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, lokalnie do 85 km na godzinę, deszcz, a miejscami też grad. Alerty mają obowiązywać przez prawie całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami można dziś liczyć też na chwilę ze słońcem, najwięcej na północnym wschodzie, a na termometrach dziś od 20 stopni na zachodzie po 26 na południu.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
2: A w setach, w trzecim, mamy 23 do 22. No pewnie, że dla biało-czerwonych tu RMF Max 4 po 7.

0: Anderson i Hurricane, jak huragan przeleciałyśmy dziewczyny przez ten trzeci set w Lidze Narodów z Belgijkami. Wygrałyśmy 25-23.
1: Na razie 2-1 i gramy dalej.
0: Pewnie. Polska mówi dzień dobry o 7:11 razem z RMF Max.
1: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
0: Ojoj.
1: Mniej o dwa zęby konkretnie.
0: Ojoj.
1: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
0: Wyrwała
1: dwie ósemki. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop pani Julia ma.
0: Myślisz, że jej dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę? Czy tajemnica lekarska mu zabrania?
1: Myślę, że mówi.
0: Tak, nie opowiadałbym.

0: Dobrze, że chociaż RMF Max fajnie gra, bo słuchajcie, z Belgią nie najlepiej. W czwartym secie 11-7. Nasze dziewczyny przegrywają, ale słuchajcie, słuchacze wygrywają. Słuchacze RMF Max wygrywają 300, wy 7-19. Jak jedziecie teraz do pracy, to mamy dzisiaj takie wyzwanie spod znaku jeszcze tylko.
1: Jeszcze tylko. I weekend. No i właśnie, co jeszcze tylko, to nam SMS-owo wyślijcie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo tak wchodzimy do zabawy, w której 300 są dla was już przygotowane.
0: 3001, tu wiadomości wysyłamy bez żadnych dodatkowych opłat. Jeszcze tylko znajdę miejsce do
1: parkowania.
0: Trochę się pokręcę po robocie i czerwcóweczka. Ale to nie jest moja historia, nie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
2: taniej masz! I po reklamie.

0: Jeszcze tylko 31 lat i emerytura. Piszecie w SMS-ie. Piszecie w SMS-ie na 3001. A się nie chcecie martwić, jeszcze 45 lat i w twoim przypadku dopiero emerytura. Ty nasza normalnie.
1: Jeszcze tylko zakupy, bo jutro zamknięte. Och, i długi weekend będzie, przypominamy.
0: Proszę. 6 lekcji jeszcze tylko i kebab z uczniami z 8. Pozdrawiamy ciało pedagogiczne. Proszę sobie wziąć normalnie podwójne mięcho. Uczniowie tak robią. Siemano rano, cześć Bronek. Bronek wariacie.
2: Witam.
0: Cześć, jeszcze tylko i co u ciebie się zacznie?
2: Faktylko niestety za autko, które się rozkraczyło.
0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj i do tego jeszcze fajną, wychuchaną furą. No.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu. On na razie jedzie z pełną prędkością i jedziemy dzisiaj do miejscowości Leżenice.
0: Leżenice, no gdzie spędzać długi weekend, jeżeli nie w Leżenicach? Ja jadę z miejscowości Pracze.
1: A ja jadę z miejscowości Kowale. I pytanie do ciebie, Bronek, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Bo i Praczą, i Kowalom należą się Leżenice. No. Proszę bardzo.
1: Dobrze! Naprawione 300! Okej, jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Ja do Leżenic jadę z miejscowości Cieśle.
0: Cieśle też zasługują na Leżenice, tak samo jak Szewce, bo to początek mojej trasy.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
2: A Irek.
0: Ajajajaj.
1: A źle.
0: Dobrze zacząłeś, bo Aśka.
1: Ale masz jeszcze dwie stówy.
0: Dwie stówy.
1: Trzecie pytanie. Irek do Leżenic jedzie z miejscowości tych, którzy kazali ludziom iść do pracy w weekend, tak, czyli ze Świniar Wielkich.
0: Aśka odwiedza Świniary Małe, by jechać do Leżenic.
1: Kto ma bliżej?
0: Ma bliżej Asia czy Irek? Aśka czy Irek?
2: Aśka.
0: Oby tak miał na imię twój mechanik. I był tak samo dobry.
1: Jest to wy dla ciebie, Bronek.
0: Jak nasza. Hej, mamy coś na trasę. Idę.

0: Jest moc o poranku w środę, piątek w RMF Max, Vivireksa, Faithless in Your Religion.
1: 13:40, to w Chinach teraz jest tam, gdzie nasi grają nasze, przepraszam,
0: no,
1: dziewczyny,
0: widzę
1: narodów. 7:40, tu gdzie kibice, 7:40 jest teraz na zegarach RMF Max. I tak, pierwszego seta z Belgią wygraliśmy,
0: tak.
1: Drugiego seta przegrały.
0: Myśmy.
1: Trzeciego wygraliśmy, czwartego przegrałyśmy.
0: Teraz przed nami piąty już rozpoczęty, na razie 1-0 dla Polski.
1: O, super.
0: Ale z tej wyliczanki wygrałyśmy. Wychodzi, że teraz wygramy.
1: Myśmy. Czyli liśmy, kibicujemy całym sercem. 8:20.

0: To jest rock and rollowa Roxy. Nowość od Roxy White 2115. Tak wam gramy w RMF Max. Równie fajnie grają nasze z Belgikami. Słuchajcie, w decydującym secie jest 10. Przed chwilą 10-7. Super, brawo dziewczyny. Kibicujemy całym sercem. 10 minut przed godziną 8.
1: I uwaga na drogach, bo dzisiaj nowość w przepisach. Zmiany. Kaski na głowach obowiązkowe. No. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, to niezależnie od tego, czy jesteś na hulajnodze, rowerze, rolkach, czy czymkolwiek innym, co ma koła, musisz mieć na głowie kask.
0: A jak nie mam kasku?
1: To mandat 100 zł.
0: 100 zł. No to tata zapłaci, wiadomo. Bardziej przerażająca byłaby kara, jakby oprócz tego mandatu zabierali żabsy. To by się człowiek przestraszył. Ej, dość kask, bo ci żabsy zabiorą. Topic, Becky G. Czy tylko ja w tej piosence słyszę brzydkie słowa?
1: Tak.

0: decydującym sensie ciągle 13 do 11, ale nasze przodem. Gramy w Lidze Narodów z Belgią. Będzie flash sportowy oczywiście o 8 i są utrudnienia niestety na S8C
1: w Warszawie.
0: Między Modlińską a Wisłostradą. Stolica bardziej zakorkowana niż zwykle i o tym między innymi we flashu za 4 minuty. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Aby do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.

0: 8 na zegarach, w RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. A na początek szybki rzut oka na drogi. Są utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Przez awarię auta osobowego zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania.
1: To jest RMF Max.
0: Pozostajemy na drogach i przypominamy, że od dziś obowiązują nowe przepisy. W skrócie, nie będzie można już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, na przykład prowadzenie pod wpływem alkoholu czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę.
2: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakiś ulg.
3: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
0: Mówili o poranku warszawscy kierowcy. To jeszcze krótko o cenach na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 5,95, a za olej napędowy 6,40. Rośnie liczba osób z długami. Powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
4: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfela konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
0: Ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych. Na koniec Kraków. 20 czerwca szykuje się tam wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio zaplanowano specjalny koncert i spotkania z artystami.
5: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień, gwiazda młodego pokolenia Sarah James, no i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Pyki.
0: Wymieniała organizatorka festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak.
1: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.

0: Od razu sprawdzamy, co dzieje się od 5.30 naszego czasu w Chinach, gdzie nasze siatkarki rozpoczęły pierwszy turniej Ligi Narodów. Na otwarcie mecz z Belgijkami bardzo wyrównany. Dwa sety wygrane, dwa przegrane. O wyniku zdecydował piąty. Nasze zawodniczki wygrały. Tymczasem przenosimy się do Paryża.
1: 8 wyjazd na kortu, 8.30 na kortach. No i pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz. No i mecz o 11.
0: To oczywiście plan dnia Mai Chwalińskiej, przedstawiony przez jej menadżera Piotra Szczypkę. Przypomnijmy jeszcze krótko o półfinał Wielkiego Szlema. Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. A na koniec dnia na PGE Narodowym nasi piłkarze zaczną towarzyski mecz z Nigerią. To o 20.45.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Burzowo będzie dzisiaj w dużej części kraju. IMGW ostrzega mieszkańców 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Alerty mają obowiązywać przez całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami możemy spodziewać się też chwil ze słońcem. Najwięcej będzie go na północnym wschodzie, ale w pozostałych rejonach kraju też ma się przebijać. Na termometrach dziś od niecałych 20 stopni na zachodzie, przez 24-25 na południu i wschodzie, po 26 na Pomorzu i Podkarpaciu.
2: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
3: Cztery wejściówki do parku rozrywki będą do wygrania w tej godzinie w RMF Max. 4 po 8.

0: Sam Smith od razu widać, że nie oglądał siatkówki razem z nami. Jakie tam były emocje, jakie tam były wrażenia. Polska wygrywa z Belgią 3-2. Siatkarska Liga Narodów. Idziemy po swoje dziewczyny. 3 razy z rzędu był brąz. Teraz może być trochę lepiej. Apetyty o poranku w środę, 10 minut po godzinie 8 rozbudzone.
1: I oby to był początek serii dzisiejszych zwycięstw, bo jeszcze o 11 Maja Chwalińska na kortach, a wieczorem piłkarze.
0: Pięknie.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko się pięknie poukłada.
0: Super, tylko psy i koty mają przechlapane dzisiaj niestety. Psy i koty mają przechlapane, bo prezydent podpisał i już nie ma tłumaczenia. Mogą być wysokie mandaty, jak ktoś swojego psa albo kota nie zaczipuje.
1: Dokładnie tak, bo kropik, czyli ta ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, będzie wchodzić w życie. 5000 zł mandatu za niezaczipowanie psa i kota. To jest nasza
0: jak
1: przyszłość.
0: Jak ten pies ma już tego chipa, to będzie można odnaleźć osobę, która po sobie nie posprzątała, w sensie po swoim piesku.
1: Dobre.
0: Tak, znaczy, myślę, że jak to się rozniesie, to będzie czyściej w Polsce. Nie, ale serio, mówię, naprawdę tak jest. Jest druga 0,5. Śladowej ilości.

0: Umówmy się, że w taki środopiątek, na chwilę przed długim czerwcowym weekendem, to każdy numer brzmi beautiful. A nie ma i Georgie też.
1: Umówieni, 20 minut po godzinie 8. Cztery wejściówki do parku rozrywki są do wygrania u nas o poranku. Kto chce wygrać dzisiaj, niech zaproponuje coś na jutro.
0: Tak.
1: Koniecznie zaproponujcie coś na jutro, bo jutro wiadomo, w całym kraju Boże Ciało, będą chodzić po Polsce procesje, a jak procesja idzie,
0: to śpiewa. Więc zaproponujcie piosenkę, zaproponujcie coś, co procesja powinna zaśpiewać,
1: tak,
0: ale nie śpiewa.
1: Mówiła to dziewczyna sypiąca kwiaty.
0: Wiadomo,
1: więc
0: zawsze
1: ja z radością ministranta, teraz bawiącego się dzwonkiem, od razu wam mówię, że głosóweczki na Messengerze RMF Max przyjmują wszystkie wasze propozycje piosenek, których nie śpiewa procesja.
0: A powinna.
1: Na przykład to jest grill.
0: Albo mogłaby.
1: Grill u Gawrona, ministranci to kręcą z drona. Ej, 21. Trochę pozmieniałem tekst. 21 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: i po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: No rozśpiewaliśmy. Rozśpiewaliśmy dzisiaj naród. Wasze propozycje, co mogłoby śpiewać procesja, a nie śpiewa, zaskakują.
3: Błogosławieni, co za na obiad chwila, na procesję dali dyla.
2: Bartek zna się na życiu i wie, że grill to obowiązkowa pozycja w każdym długoweekendowym jadłospisie.
4: Co nieco wiecie o tym, Daniel?
5: Najpierw kwiaty sypiemy, później grillujemy, a na końcu balujemy.
2: Marcin z propozycją.
6: A teraz przystanek na jednego.
2: Cztery wejściówki do Energylandii. Najbardziej rozśpiewana, która pewnie jutro też będzie na procesji, ale z innym niż u nas repertuarem, Magdalena.
7: Nasza karawana w piach się wciska, tonie w niej jak stutonowa łódź. Nasz kapelmistrz patrzy na nas bliska, brudne włosy stoją mu jak drut.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Środa, piątek, 18 minut i 9. Taką mamy playlistę, żeby majówka, czerwcówka przynajmniej w pogodzie majówkę przypominała. Było pięknie, jak będzie teraz. Oby pogoda była dla nas łaskawa. 19 minut przed godziną 9.
1: Jest pomysł, jak uratować świat przed komarami. Poważna sprawa.
0: No tak.
1: Google chce wypuścić miliony komarów, które nie mogą mieć małych komarów, żeby one się spotkały z tymi komarami, co chcą mieć małe komary i żeby nie było tych małych komarów. W efekcie będzie mniej komarów. No taki jest plan.
0: No to dla nas ludzi to też jest cenna informacja, że jak już pacniesz tego komara, to żeby przez przypadkiem nie zabić tego pożytecznego.
1: Tylko jak to odróżnić?
0: Musisz obejrzeć kujkę. Tamten ma taką gumę na kujce, ten co nie może mieć tych małych komarów.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen. I po reklamie.

0: doskonała. Olivia Rodrigo w RMF Max. Hity na Maxa grają także na starcie dużego weekendu, długiego weekendu nawet.
1: 7 minut przed godziną 9. Dzisiaj jest wielki mecz. Mecz Polsko! Nigeria. I wczoraj na konferencji prasowej pytanie trenerowi Urbanowi zadawał legendarny Emanuel Olisadebe. Asia, ty na pewno tego nie pamiętasz, ale to jest były reprezentant Polski nigeryjskiego pochodzenia.
2: Dawaj po polsku, no. No tak, dawaj.
3: Okej. Just one quick question.
0: Jednak po angielsku. Zapytał, no, czy chciałby mieć pan dwóch takich w ataku? Mnie i lewego.
1: O, oczywiście, wiadomo, do lewego to trener powiedział, że super. Jakby strzelał tak jak kiedyś, to by go chętnie przyjął. Zwłaszcza, że do lewego, tej komentatorzy też podpowiadają, że do lewego najbardziej pasuje jakiś prawy i świetnie by go jakiś prawy tam uzupełniał. Tak, myślę, że akurat prawa strona polskiej piłki nie jest jeszcze do końca na to gotowa. Żeby to był na przykład Emanuel Olisadebe.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i

0: Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: I po reklamie.

0: Wybiła 9, a wy słuchacie RMF Max. Iwona Oszmaniec, zapraszam na Flash. Od dziś w życie wchodzi obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami. Dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
1: Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
0: Wyjaśniał Michał Kras.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy Was o tym, co ważne. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. W szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym. Choć początki nie były łatwe, z czasem zauważono pozytywny wpływ nowych zasad.
3: Dzieci stawiały dosyć silny opór, było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać, dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
4: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
3: To wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami.
0: Powiedziała Piotrowi Bułakowskiemu dyrektorka placówki Iwona Łapińska. Morze Bałtyckie staje się areną największego sprawdzianu sojuszniczej operacyjności. Nadciąga 55. edycja Baltops.
5: To wydarzenie demonstrujące gotowość NATO do obrony wschodniej flanki. Najważniejsze morskie ćwiczenie NATO w basenie Morza Bałtyckiego rozpocznie się już jutro, 4 czerwca w Gdyni. W tegorocznej edycji ćwiczenia Baltops 2026 biorą udział m.in. Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja i Stany Zjednoczone.
0: To była Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Manewry potrwają do 19 czerwca i zakończą się w niemieckiej Kilonii. W porannym fleszu zaglądamy też do Krakowa. Do odwołania zamknięte zostało kąpielisko na Zakrzówku. Powodem obecność nieznanej substancji. Co zanieczyściło wodę?
6: Na to pytanie odpowie dopiero dokładne badanie próbek wody z Zakrzówka. One trafiły do laboratorium.
7: Były przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.
6: Wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
0: Tyle od Macieja Sołtysa. Jeśli już myślicie o długim weekendzie, mamy dla Was ważne info pogodowe. W najbliższych dniach czeka nas kapryśna aura. W wielu miejscach zrobi się burzowo.
8: Boże ciało temperatura najczęściej wyniesie 23-28 stopni. Po południu ponownie trzeba liczyć się z rozwojem lokalnych burz, które mogą być gwałtowne.
0: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. A więcej informacji pogodowych tuż po flaszu.
2: Nie spinaj się!

0: W wielu rejonach kraju mają dziś występować przelotne opady. Najwięcej słońca w centralnej Polsce. Tam będzie też najcieplej. W Mazowieckim i Łódzkiem na skali nawet 25 kresek. Nieco chłodniej na Pomorzu. Słupki rtęci wskażą tu 21 stopni. Na Podlasiu i w Lubuskiem na termometrach 16 na plusie. Wieczorem deszcz dotrze też do centralnej części kraju. Odnotujemy wówczas ochłodzenie. Na skali od 12 stopni w Katowicach do 18 w Warszawie i Bydgoszczy.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. Hity na maksa.
2: Tak się jakoś poukładało, że w czerwcówkę na jej początku mamy majunię.
3: Od 11 trzymamy kciuki za naszą majunię. Dzisiaj będzie walka o półfinał w Paryżu.
2: O 20.45 ja bym chciał zobaczyć walkę.
3: Max, możesz chcieć.
2: Na szczęście można robić, co się chce. W czerwcówkowy już wtedy wieczór. Asia,
3: nie, no wygramy.
2: Irek, no, oczywiście, Asia, no. Irek, wracamy w glorii.

Magnetic od Bałzy i tym numerem w programie Byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Witamy się w środę, która tak naprawdę jest piątkiem, bo przecież odpalamy dzisiaj weekend i to nie byle jaki weekend. Długi weekend. No, większość z nas ma długi weekend, nie wszyscy, bo na przykład ja pracuję w piątek i w sobotę też. To w sumie z czego ja się cieszę? No, nieważne, waszym szczęściem się cieszę. No i tym, że jutro Boże ciało i wolne i fajnie. Dawid Wiązek, dzień dobry. Lecimy z tą środą. Lickily, I Follow Rivers już za chwileczkę. Zapraszam do 13.

Illinium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love w RMF Max, w nastroju już mocno takim, nawet nie, że przed długo weekendowym, tylko już jesteśmy w tym nastroju długo weekendowym, już tylko odliczamy, żeby skończyć tę pracę i no i właśnie, i co się będzie działo u was w długi weekend? Gdzieś wyruszacie jakieś, nie wiem, góry, Mazury, morze, poroże, a może urządzacie grilla ze znajomymi albo z rodzinką, a może idziecie, wbijacie się do grilla, na grilla do znajomych albo rodzinki, żeby samemu nie organizować, bo to dużo roboty. A może macie jakiś inny, ambitny, albo może właśnie nieambitny plan polegający na głównie leżeniu i odpoczywaniu, to dajcie znać na 3001, jak te wasze długo weekendowe plany wyglądają. Na 3001 SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo możecie pisać na Messengera RMF Max, albo możecie się nagrać na Messengerze RMF Max głosóweczkę. Jak mnie ktoś bardzo zaskoczy, to też na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. To czekam na info od was, jakie plany weekendowe, tymczasem plan na najbliższe 3 minuty to Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max, Beauty and a Beat.

0: Seven w RMF Max z numerem Hollow. Hollow to jest taka dziura, jakby pusta przestrzeń, wydrążona. No trochę to przypomina sytuację na naszym koncie 3 czerwca, bo niby dopiero co wypłata wpadła u większości z nas, a tu już jakieś stałe polecenia, jakiś kredyt, nie wiem, leasing, kieszonkowe, za wodę, za garaż, czynsze i tak dalej, i tak dalej. I pusto, i dziura, Hollow. Ale spoko, dosypiemy. Dosypiemy, bo w RMF Max grubo ponad 14 tysięcy złotych na ciebie czeka w zabawie. Za dużo, za mało, bezzwrotne, tylko dla ciebie. No i to na serio, ktoś wygra. Duża szansa, że nawet dzisiaj. Chcesz? No to lecisz ze zgłoszeniem na rmfmax.pl albo hasło Max wysyłasz pod 7327 za 3,69. I uwaga, ja teraz każde takie zgłoszenie pomnożę 324 razy. Runda bonusowa, ale szybka, tylko przez 8 minut. Większa szansa, dużo większa szansa na załapanie się do finału. To co, wchodzisz? No to wchodź. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: I po reklamie.

W wielu rejonach kraju mają dziś występować przelotne opady. Najwięcej słońca w centralnej Polsce. Tam będzie też najcieplej. W Mazowieckim i Łódzkiem na skali nawet 25 kresek. Nieco chłodniej na Pomorzu. Słupki rtęci wskażą tu 21 stopni. Na Podlasiu i w Lubuskiem na termometrach 16 na plusie. Wieczorem deszcz dotrze też do centralnej części kraju. Odnotujemy wówczas ochłodzenie. Na skali od 12 stopni w Katowicach do 18 w Warszawie i Bydgoszczy.

To pytanie niejedna żona będzie sobie zadawać w ten długi weekend, jak się mąż zasiedzi na grillu z kumplami. Where is my husband? Gdzie jest mój mąż? A pytała przed chwilą Rife, RMF Max. Teraz przed nami fantastyczna, taneczna nowość, która będzie pewnie królować na letnich, rozgrzanych do czerwoności parkietach Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait, a już niedługo witamy 10:00 o 10:00 Flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.

0: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyka zawsze po pierwsze.
4: Tu się czuję hity.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Aura w całym kraju ma być dziś dość kapryśna. Synoptycy zapowiadają przelotne opady na zmianę z chwilowymi rozpogodzeniami. Parasole przydadzą się zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Tu możliwe też burze. Więcej słońca zobaczycie na razie w centrum i na wschodzie. Wieczorem padać ma już w większości rejonów kraju. Najcieplej w Mazowieckiem i Kujawsko-Pomorskim. Tu na skali od 22 do 25 kresek. Najniższa temperatura na Podlasiu i w Lubuskiem. Słupki rtęci wskażą 16 nad zerem.
6: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: 10 w RMF Max otwiera nam Bledka kawałkiem 2 dni, ale pani Bledko, normalnie jest 2 dni weekendu, a teraz mamy 4 dni. Dawid Piązek, zapraszam. Daleko.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Oxygen, Bibi Rexa i Faithless, numer świeży, ale w oryginale to jest oczywiście Insomnia słynna, którą Faithless wydali, uwaga, 31 lat temu. Nieźle zleciało. No to teraz numer trochę młodszy, ale też już spokojnie można powiedzieć, że klasyk. Jak się dzieci rodziły w momencie wydania tego kawałka, to już niedługo będą mogły legalnie pójść sobie na piwko. Ale to jest taka muzyczna perełka, że trzeba ją od czasu do czasu przypomnieć. No to przypominamy Nelly i Just a Dream.

0: Eminem i Houdini w RMF Max. Słuchajcie, czerwcówka startuje i może w majówkę się nie nagrillowaliśmy, bo pogoda nie wszędzie sprzyjała. No ale teraz w czerwcówkę może nadrobimy. No ale wiecie, są grille i są grille. Takie świecie, z dodatkowym rusztem, z kontrolą temperatury, z półeczką taką dodatkową, z kominem. Ja tam nikomu do garażu nie zaglądam, ale może to jest ten sezon, żeby wymienić grilla na tego grilla. I spoko, ja wiem, po ile takie chodzą, ale ponad 14 koła starczy i na grilla, i na kiełbaski, jeszcze zostanie na wakacje i w ogóle będzie na spełnianie paru fajnych zachcianek. Bierz kasę od RMF Max, ponad 14 tysięcy złotych i dzisiaj wieczorem grill u ciebie, sąsiad padnie jak zobaczy, no. Kasa w RMF Max czeka, a ja czekam, aż się zgłosisz. rmfmax.pl. Dzisiaj do wzięcia ponad 14 tysięcy. RMF Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I po reklamie.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.
1: Przez chwilę Metzner i Gotham w RMF Max. Warto było dać głośniej, a wiecie co jeszcze warto? Warto zajrzeć na naszego Facebooka. A dlaczego? A dlatego, że tam mamy dla was idealny przed czerwcówką i przed wakacjami konkurs. Słuchajcie, w komentarzu pod naszym postem konkursowym dajcie znać, jakie jest według was wymarzone, najlepsze pod słońcem miejsce na spędzenie długiego weekendu. Można coś sprawdzonego, można popuścić wodze fantazji. To może być miejsce, które znacie jak własną kieszeń. To może być miejsce, w którym nigdy was nie było, ale bardzo chcielibyście być. A w zamian mamy, słuchajcie, jak ktoś nas bardzo zaskoczy, do wygrania zestawy kosmetyków Dux Sun. Na słoneczko się na pewno przyda. Facebook RMF Max i wymarzone najlepsze miejsce pod słońcem na długi weekend.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.

0: reklama.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 481 zł. To za mało.
2: A 14 488 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą,
11: przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Aura w całym kraju ma być dziś dość kapryśna. Synoptycy zapowiadają przelotne opady na zmianę z chwilowymi rozpogodzeniami. Parasole przydadzą się zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Tu możliwe też burze. Więcej słońca zobaczycie na razie w centrum i na wschodzie. Wieczorem padać ma już w większości rejonów kraju. Najcieplej w Mazowieckiem i Kujawsko-Pomorskim. Tu na skali od 22 do 25 kresek. Najniższa temperatura na Podlasiu i w Lubuskiem. Słupki rtęci wskażą 16 nad zerem.
1: Hit na maksa!
2: RMF Max!
1: RMF Max!

Lady Gaga i Bad Romance w RMF Max, a teraz o dobrym romansie Maja Chwalińska i Roland Garros. Dzisiaj to naprawdę mocno trzymamy kciuki za Maję Chwalińską oczywiście. Maja Chwalińska, dziewczyna, która już dosłownie dokonywała cudów na French Open. Dzisiaj postara się o kolejną sensację. Już niedługo, bo o 11 planowo ćwierćfinał French Open, w którym rywalką Maji Chwalińskiej będzie Rosjanka Kalińskaja. A to, że to akurat Rosjanka, to aż się jeszcze mocniej chce trzymać kciuki. Będziemy oczywiście trzymać też rękę na pulsie w RMF Max. Damy znać, co jak w tym meczu się dzieje. Będzie dobrze, bądźmy optymistami. I optymistycznie wjeżdża też White 2115 z California Love.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrze.

0: Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I po reklamie.
5: Wyj głośniej.
6: Miej fan.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i chwilowe przejaśnienia. Parasole przydadzą się głównie na zachodzie i południu kraju, gdzie mogą pojawić się także burze. Więcej słońca w centrum i na wschodzie. Wieczorem deszcz prognozowany jest już w większości miejsc w Polsce. Najcieplej ma być w Mazowieckiem i Kujawsko-Pomorskiem. Tu od 22 do 25 stopni. W Małopolsce i na Dolnym Śląsku nieco chłodniej. Około 19 kresek. Najzimniej zaś na Podlasiu i w Lubuskiem. Tu 16 na zerem.
8: 11 na zegarach, jak dzisiaj wybije nam godzina fajrantu, to sobie powiemy pod nosem, albo nawet krzykniemy nareszcie. A przedsmak już teraz, bo nareszcie od męskiego grania wjeżdża po 11. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Dive Into Me, Alok z Khalidem, to jest RMF Max. W polityce dzisiaj, słuchajcie, taki temat od rana, że no, można powiedzieć, chyba łączy wszystkich, jak nigdy w polityce, żeby telefonów w szkołach zakazać, żeby używania telefonów nie było. I z jednej strony to jest dobre, ale słuchajcie, jak pójdą o krok dalej i potem wezmą się za zakłady pracy, za biura, no to lepiej skorzystać z telefonu, póki jeszcze możemy to zrobić na legalu. Puść do nas SMS-em hasło MAX na 7327, to będziemy wiedzieć, że chcesz zgarnąć w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych. I to jeszcze dzisiaj. 3,69 cię taki SMS będzie kosztować, czyli tyle co nic, a wygrać można ponad 14 koła. I jesteśmy już naprawdę blisko rozbicia tego banku. No a słuchajcie, żeby pomóc wam i w decyzji, i w rozbiciu banku, i wejściu do finału, to teraz mnożymy każdy SMS do nas wysłany, uwaga, 327 razy, dokładnie tak samo ze zgłoszeniami online na naszej stronie. Także wbijajcie rmfmax.pl albo hasło max i 7327. Runda bonusowa i większe szanse tylko przez 5 minut. Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.
8: Playlista, co zrobić dzień.
9: Niech się dzieje.
8: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

Summer w RMF Max. Słuchajcie, coraz bliżej jesteśmy zakończenia roku szkolnego. Niedługo dzieciaki będą się chwalić swoimi czerwonymi paskami. A nie, przepraszam, już nie mogą. Nie można tego robić, naprawdę. Nie można też nagradzać na przykład za czerwone paski. Słuchajcie, w Pszczynie jedna z lodziarni miała od grubo ponad 20 lat taką akcję, że na koniec roku każdy uczeń, który dostał czerwony pasek, może przyjść i dostać darmowe lody. No więc była sobie taka akcja przez tyle lat i nikomu nie przeszkadzała, aż nagle zaczęła przeszkadzać. Słuchajcie, rzecznik praw dziecka, pani Monika Horna-Cieślak, interweniowała w tej sprawie, że to jest niesprawiedliwe, że tylko dzieci z czerwonym paskiem dostają i że tak nie można i że to jest nakładanie niepotrzebnej presji na dzieci, więc akcja powinna zostać odwołana. Także jak wasze dziecko przyniesie do domu czerwony pasek, to też nie możecie je nagrodzić, bo to jest niesprawiedliwe i nakładanie niepotrzebnej presji. Analogicznie jak przyniesie same pały na świadectwie, to też musicie siedzieć cicho, bo to niepotrzebna presja. Ja mam wrażenie, że na panią rzecznik ktoś nałożył niepotrzebną presję, wsadzając ją na to stanowisko.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? I to jest oczywiście RMF Max, a dzielnie tam Maja Chwalińska dzielnie walczy cały czas z Rosjanką Kalińską. To dopiero początek meczu, ale źle nie jest, a nawet bardzo dobrze, bo w pierwszym secie Maja prowadzi 3-1. Tak trzymać, Maja, a co z pogodą, czy tak trzymać, czy niekoniecznie, to za chwilę sobie sprawdzimy. Będzie prognoza całkiem optymistyczna, myślę, a po niej Dinoro i Gigi D'Agostino, In My Mind. Zostańcie z RMF Max koniecznie. RMF Max.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i chwilowe przejaśnienia. Parasole przydadzą się głównie na zachodzie i południu kraju, gdzie mogą pojawić się także burze. Więcej słońca w centrum i na wschodzie. Wieczorem deszcz prognozowany jest już w większości miejsc w Polsce. Najcieplej ma być w Mazowieckiem i Kujawsko-Pomorskiem. Tu od 22 do 25 stopni. W Małopolsce i na Dolnym Śląsku nieco chłodniej. Około 19 kresek. Najzimniej zaś na Podlasiu i w Lubuskiem. Tu 16 nad zerem.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

Roza jest Bruno Marsem i ze swoim ponadczasowym już hitem APTF RMF Max. A propos czasu, 12 coraz bliżej. Punktualnie o 12 zaprosimy Was na flash, w którym, uwaga, powiemy sobie o ruszającym właśnie procesie przestępców, polskich przestępców, których w Polsce pomogło zatrzymać FBI. To się musieli zdziwić. Jak to się stało, to o tym o 12 we fleszu powiemy. Będą też inne najważniejsze informacje, a póki co jeszcze coś pozytywnego. MGK, Wiz Khalifa, Go Next Door. To jest nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nadciąga

0: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Animalizacji Beautiful RMF Max, a pewnie, że jest beautiful, pewnie, że jest pięknie. Jest środowe popołudnie, ostatnia prosta do długiego weekendu. Czerwony dywan w stronę wyjścia z pracy, już rozwinięty albo właśnie się rozwija. Tylko by się tam odkurzyć przydało. A takie odkurzacze, to wiecie, potrafią kosztować, nie? Bo to teraz są takie wymyślne, bardziej takie bardziej sprzątające, żeby sam dywan obleciał, jeszcze podłogi wymopował. No to słuchajcie, na czerwony dywan, na odkurzacz, na długi weekend, na atrakcje, na co tam jeszcze chcecie. Grubo ponad 14 koła do wyjęcia od RMF Max czeka. I to dzisiaj, i to jeszcze tego popołudnia. Zgłaszaj się już teraz na rmfmax.pl, bo no, jest duża szansa, że dzisiaj już ta kasa zniknie. rmfmax.pl albo hasło Max ślij pod 7327-3369. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: I po reklamie.

Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max, a ty masz już bilet na Ekipa Festiwal 26. No tak pytam, bo jak jesteś nastolatkiem albo w drugą mańkę masz dzieci nastoletnie, no to prawdopodobnie ten bilet na Ekipa Festiwal jest najgorętszą, najcenniejszą rzeczą na teraz, jaką można sobie wyobrazić. To już słuchajcie, w tę sobotę w krakowskiej Tauron Arenie mnóstwo atrakcji się szykuje, mnóstwo przede wszystkim muzycznej, bo na scenie no, Ekipa, Genzi, Hajhania, Freeze będzie, Mortal, Baza, Przemek, Protrze, Król i wielu, wielu, wielu innych. No ale pod sceną też ciekawie różne atrakcje towarzyszące, konkursy, spotkania z gwiazdami. I cała impreza jest tak sprytnie podzielona, że najpierw jest family friendly, a po godzinie 19.30 już zaczyna się wydarzenie 16+, gdzie może będzie trochę mniej grzecznie. Aha, i nie powiedziałem najważniejszego, bilety na sobotni festiwal Ekipy jeszcze są do zgarnięcia. Takie już naprawdę ostatnie, spod lady. Jeszcze są do zgarnięcia na naszym Facebooku i Instagramie. Tam zajrzyjcie. Kanks i Theophilus London, tymczasem z nami Galaxy w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
3: Ojoj.
2: Mniej o dwa zęby konkretnie.
3: Ojoj.
2: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
3: Wyrwała
2: dwie ósemki. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop.
3: Myślisz, że dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę?
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: I po reklamie.

Meteorolodzy zapowiadają na dziś sporo chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. W pasie od Koszalina przez Poznań, Opole, po Kraków i Rzeszów mogą występować burze. A jakie wartości na skali? W Zielonej Górze 19 kresek, w Białymstoku i Wrocławiu około 21, a najcieplej w Bydgoszczy nawet 26 stopni. Wiatr miejscami silniejszy, ciśnienie w normie lub lekko poniżej, biometr przeważnie korzystny albo obojętny.

pod taki chillowy weekend. Niech on będzie taki jak ta piosenka Duke Dimon i Ocean Drive w RMF Max. No to właśnie, życzę wam udanego, długiego weekendu. Ja w ten długi weekend z wami tutaj będę wam towarzyszył, nie wiem, czy w pracy, czy w odpoczywaniu, czy w grillowaniu, czy w podróży, ale będę i gorąco zapraszam i w piątek, i w sobotę. Tymczasem zostawiam was w bardzo dobrym popołudniowym towarzystwie. Ania Wojtkowiak za chwilę i Fiołas i program i wszystko gra. A ode mnie na deser jeszcze Roxy z White 2115. Chciałam ciebie więcej. Dawid Miązek, trzymajcie się, do usłyszenia. Pa! To jest nowość w

0: Reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie na północnym wschodzie kraju i w centrum. Więcej chmur zobaczycie na południu i zachodzie Polski. Tam zapowiadane są też przelotne opady o zmiennej intensywności. W Zielonej Górze i okolicach na Skani 19 stopni, w Szczecinie i Białymstoku 21. Najcieplej w Bydgoszczy, Łodzi i Krakowie. Słupki rtęci podskoczą u Was do 26 kresek. Ciśnienie w całym kraju lekko obniżone. Biometr przeważnie niekorzystny.
2: Środa czy piątek w tym tygodniu, radość ta sama.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: Minęła 13. Anka Fiołas, meldujemy się w RMF Max.
4: Teraz powiem jak znany Czesiu. Do długiego weekendu, prościuchno! Ale Soy Sacha, James Blunt czy Tame Impala na start.

Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: nakręcają naszą środę. Alesso, Sacha, Destiny w RMF Max. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, jaki kontencik w ten weekend długi wrzucicie na Instagram, to chcę powiedzieć, rozkręcają się właśnie makary.
1: Makary?
0: No bo są rzepiary, to w rzepaku zdjęcia. A teraz maki rozkwitły, więc makary.
1: A, myślałem, że z powiększonym zestawem, wiesz?
0: No, z komputerem najlepiej, to jeszcze dzisiaj. Z pracy, z makiem.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: najlepiej powoli rozpoczynać długi weekend w gronie przyjaciół. Back to Friends i Sombr za nami w RMF Max. No ale wy ten roboczy, jakże długi tydzień możecie zakończyć w wyjątkowy sposób w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wzięcia ponad 14 tysięcy, a już jest tylko 6 możliwych odpowiedzi.
1: Sześć.
0: Dzisiaj może ktoś zgarnie te pieniądze.
1: Fiołas to ładnie ujął. Każdy finał może być już tym ostatnim, kiedy po prostu wychodzicie z ponad 14 tysiącami złotych, więc w ogóle to nie ma się nad czym zastanawiać. Słuchajcie, długi weekend przed nami. Wyślijcie sobie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. No co wam szkodzi? A 14 tysięcy przed weekendem raczej nikt wam nie da.
0: Jeśli czekaliście, aż widełki w naszej zabawie się zawężą odpowiednio mocno, no to dłużej czekać nie można. 6 możliwych odpowiedzi. 7327. SMS o treści Max. Tak gracie? O ponad 14 tysięcy.

0: same dobre skojarzenia mam z tym kawałkiem Bauhausa i Magnetic w RMF Max. Wychodzi na to, że skończy się chyba nasza dobra passa, jeśli chodzi o piękną pogodę w dni wolne, no bo Wielkanoc była piękna, majówka też, ale czerwcówka z ostrzeżeniami przed burzami.
1: Niestety, mało tego, nawet grad może się pojawić. Alerty RCB pewnie już niektórym przyszły na telefony.
0: Mam pytanie, czy na Narodowym dzisiaj tak będą zamykać? Póki co takiego info jeszcze nie ma.
1: Ale będzie zaraz info o pogodzie w naszej okolicy. Nigdzie nie odchodźcie, sprawdzamy to.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
1: 14 481 zł. To za mało.
0: A 14 488 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Porting napędzany potrzebami rodziny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa. Narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie na północnym wschodzie kraju i w centrum. Więcej chmur zobaczycie na południu i zachodzie Polski. Tam zapowiadane są też przelotne opady o zmiennej intensywności. W Zielonej Górze i okolicach na skali 19 stopni. W Szczecinie i Białymstoku 21. Najcieplej w Bydgoszczy, Łodzi i Krakowie. Słupki rtęci podskoczą u Was do 26 kresek. Ciśnienie w całym kraju lekko obniżone. Biometr przeważnie niekorzystny.

0: Można sobie przy tym numerze przypomnieć ten pierwszy raz, gdy się poznaliśmy. The first time, Damiano Dawid w RMF Max.
1: A słyszeli, że małpki wchodzą do systemu kaucyjnego? Rząd podjął decyzję, nie jest znana jeszcze data od kiedy, ale te 200-mililitrowe szklane buteleczki będzie można oddawać za kaucję.
0: Popatrz, a mówi się, że pieniądze nie leżą na ulicy. No wręcz przeciwnie, no.
1: A jednak, ale role się obrócą. Mhm. Teraz będzie: kierowniku, będziesz to jeszcze pił. Olivia Rodrigo.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Lepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Dziś w wielu miejscach kraju na niebie dominować będą chmury. Najwięcej przebłysków słońca pojawi się na północy i w centrum Polski. Według prognoz opady deszczu mają występować głównie w Małopolsce, a także na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Wiatr przeważnie łagodny, chwilami umiarkowany. Na termometrach wysokie wartości. Najcieplej w Bydgoszczy i Łodzi 26 kresek, w Białymstoku i Szczecinie 21, a najchłodniej w okolicach Wrocławia. Tam 19 na plusie.
1: Już po drugiej. Gdyby po drugiej albo drugim secie, jak Maja Chwalińska, można skończyć robotę. No co ona robi w Paryżu? Brawo!
2: Maji kibicowaliśmy, a wam kibicujemy cały czas, żeby równie dobrze skończyć tę roboczą środę. Za chwilkę Turn the Lights Off i Juste, Jack Style i On. Tu Anka i Fiołas.
1: Pink Panthers, Zara Larsson. Oni zaczynają. I'm freezing.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Jeszcze chwilunia, jeszcze moment i będzie można światła na zakładzie gasić, jak w tym numerze Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i on w RMF Max.
1: Tymczasem idzie lato, a wy znowu jesteście singlem, no to mamy garść ważnych porad, bowiem pojawiła się już nawet nazwa zjawiska, które zazwyczaj powtarza się w social mediach, gdy ludzie się ze sobą rozstają. Zostańcie, za chwilkę szczegóły.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: zakochana, przynajmniej w tej piosence, Bledka i jej dwa dni w RMF Max. A jak tam u was miłość? Rozstaliście się ostatnio? No to czego nie robić? To zjawisko najczęstsze ma już nawet swoją nazwę. Chodzi o revenge posting.
1: Revenge posting, znamy to wszyscy. Chodzi o wstawianie fotek z siłowni, z podróży, tak. Z tego jak czytacie książkę w parku, żeby tylko u tej drugiej osoby wzbudzić zazdrość.
0: Pokazać
1: i poczucie,
0: jak jesteśmy
1: straciła.
0: Super. Dokładnie. I teraz psychologowie mówią, że sorry, ale zamiast podziwu to najczęściej jednak wzbudza współczucie.
1: Ała.
0: Poza tymi kilkoma koleżankami, które lajkują i mówią, ale laska, albo tam wow, ogień.
1: Czyli piłeś, nie pisz?
0: No, rozstałeś się też, nie pisz. Lepiej,
1: jak już macie do kogoś napisać, napiszcie do nas. U nas przynajmniej kasę można wygrać. Ponad 14 tysięcy.
0: Nie trzeba się będzie dzielić, elegancko.
1: W zabawie za dużo, za mało. SMS za 3,69 7327. Hasło Max. Tak możecie zgarnąć tę kasę.
0: Wydacie ją sobie na przyjemności. A teraz dwa numery dla singli. Pierwszy 7327 SMS o treści Max, a drugi to Ray.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

Hity na Maxa. Dziś w wielu miejscach kraju na niebie dominować będą chmury. Najwięcej przebłysków słońca pojawi się na północy i w centrum Polski. Według prognoz opady deszczu mają występować głównie w Małopolsce, a także na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Wiatr przeważnie łagodny, chwilami umiarkowany. Na termometrach wysokie wartości. Najcieplej w Bydgoszczy i Łodzi 26 kresek, w Białymstoku i Szczecinie 21, a najchłodniej w okolicach Wrocławia. Tam 19 na plusie.

0: tego numeru można się zarazić syndromem tanecznych nóg. To Karol G w RMF Max. A dziś ważna data dla rodziców. 3 czerwca to od dzisiaj, kochani, jeśli wasze dziecko będzie bez kasku jechało na wrotkach albo deskorolce, możecie wy jako rodzic dostać mandat.
1: Zatem trzeba się zabezpieczyć. Teraz wychodzimy już na spacerek i z dodatkowymi butami, z bidonem. Na pewno kask na głowie, potem też go trzeba będzie ponieść. To generalnie spory plecak trzeba mieć ze sobą.
0: Ale wiesz co, gdyby kaski były bardziej twarzowe, no, moglibyśmy nosić je zamiast czapek.
1: Czekam patrząc na twarzowe kaski po
0: na
1: prostu.
0: Na elewację niektórych budynków może i to byłoby nawet konieczne.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
3: Ojoj.
2: Mniej o dwa zęby konkretnie.
3: Ojoj.
2: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
3: Wyrwała
2: dwie ósemki. Ojoj. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop.
3: Myślisz, że dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę?
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
8: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SP.

0: Biedronka.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Maja Chwalińska melduje się w półfinale wielkoszlemowego French Open. Wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3.
1: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części, przyznam, i mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale.
0: Trwa także pojedynek Sabalenki ze Schneider. Na razie wygrywa Białorusinka. Czas na kadrę. Dziś o 20:45 nasi piłkarze zmierzą się w towarzyskim meczu z Nigerią. Polska grała z Nigerią tylko raz, wtedy przegraliśmy 0-1. Polskie siatkarki po pokonaniu w tiebreaku Belgii szykują się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Jutro o 9:00 zmierzą się z Czeszkami. Jutro z Czechami i USA zmierzą się także polscy koszykarze 3-3, którzy wczoraj przegrali z Mongolią 19-21.
2: Dziś w całym kraju pogoda mocno zmienna. Najcieplej w centrum, na południu i północy. Termometry wskażą okolice 21 kreski nad zerem. Chłodniej na zachodzie, tam tylko 16 stopni. We wschodniej części Polski na skali 19 na plusie. Zachmurzenie przeważnie spore. Wyjątkiem Suwalszczyzna. Ciśnienie nadal ma być lekko obniżone, a biometr niestety niekorzystny. W wielu miejscach, m.in. w Małopolsce i na Podkarpaciu, może zagrzmieć. Odczujecie też silniejsze podmuchy wiatru.
3: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Razem odliczamy do czerwcówki w RMF Max już po 15:00.
5: Widać metę i słychać Bibi Rexa i Faithless New Religion. Anka i Fioła, witajcie!

0: dobre tempo, żeby uwijać się z ostatnimi zadaniami w pracy. The Chainsmokers. Ale teraz pora na pauzę. No bo tego przegapić byście nie chcieli. Sześć możliwości, sześć odpowiedzi. Jedna z nich na pewno jest właściwa i może sprawić, że będziecie bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych. Tak blisko jesteśmy finału.
1: To jest pytanie, czy warto wejść do gry? Czy chcecie ponad 14 tysięcy? Czy jesteście gotowi, żeby zdobyć te pieniądze? 333 razy, czyli 3-3-3. Teraz my dążymy każde wasze zgłoszenie.
0: Trzymajcie się mocno. Teraz jeden SMS mnożony jest 333 razy. 7327. Na ten numer hasło Max wystarczy wysłać raz za 3,69, a ponad 14 tysięcy. Już za godzinę może być twoje.
1: Możesz się wachlować tymi pieniędzmi już w ten weekend. To może być wachlarz ze stówek. Nawet z 500 złotówek. Wystarczy tylko wysłać hasło Max na numer 7327.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silver Quest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej masz.
17: I po reklamie.
18: Najlepiej zmiksowana playlista.
19: Say no more.

0: łapiemy powoli weekendowy mood. Stobel, Francis Dimmes w RMF Max.
1: Skandal na cały świat. Messi rozebrany, wyobraźcie sobie.
0: No co ty, rozebrali Messiego?
1: Rozebrali 21-metrowego Messiego. Taki duży chłop za ponad 4 300 000 złotych stał w Indiach, 21 metrów, ale się chwiał. W związku z tym musieli go rozebrać, bo był niebezpieczny.
0: Messi nigdy na nogach się nie chwiał, nisko miał środek ciężkości.
1: Natomiast tak zastanawiam się, prawda, bo taki wielki Messi, czy to już skończyła się w tej chwili era wielkich figur typu Jezus, Maryja i tym podobne?
0: Że teraz Świebodzin musi postawić Messiego? Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi.
1: Nie Messiego, tylko lewego. Przecież u nas to lewy powinien stanąć.
0: Ale żadnego posągu chyba lewy jeszcze nie ma, więc na razie małego można postawić.

0: 3 minuty relaksu to Alki Kianit w RMF Max. Ja wiem, że każda minuta przyspieszająca wejście z roboty przed weekendem jest na wagę złota, ale te chwile warto poświęcić, bo teraz jeszcze złapiecie bonus. Tylko 6 możliwości zostało, a do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
1: Potraktujcie tę wiadomość jako pilną, bo albo teraz, albo już na pewno przed długim weekendem nie będzie szansy na te pieniądze. Wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I teraz uwaga, 333, 333. Tyle razy jeszcze przez moment mnożymy każde takie zgłoszenie, więc to tak jakbyście 333 razy weszli do gry teraz.
0: Czysta przyjemność wam o tym mówić, ale złapcie bonus, póki jest aktywny. Jeszcze zdążycie. 7327, hasło Max może sprawić, że po 16 będziesz bogatszy o ponad 14 tysięcy.
1: Czy wchodzisz do gry?
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dziś w całym kraju pogoda mocno zmienna. Najcieplej w centrum, na południu i północy. Termometry wskażą okolice 21 kreski nad zerem. Chłodniej na zachodzie, tam tylko 16 stopni. We wschodniej części Polski na skali 19 na plusie. Zachmurzenie przeważnie spore. Wyjątkiem Suwalszczyzna. Ciśnienie nadal ma być lekko obniżone, a biometr niestety niekorzystny. W wielu miejscach, między innymi w Małopolsce i na Podkarpaciu, może zagrzmieć. Odczujecie też silniejsze podmuchy wiatru.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: magiczne Eminem w RMF Max. Tymczasem magia w Szczecinie. Mamy własnego Aladyna, który porusza się na latającym dywanie. To jest pan Władysław Stec, wyobraźcie sobie. Pasjonat lotnictwa. Zobaczył kiedyś w internecie filmik, jak za pomocą dmuchaw do liści ktoś stworzył latający dywan, ale wyłączał się po 2 minutach.
1: Boskie.
0: No i wymyślił sam, że będzie jego dywan poruszał się na silnikach elektrycznych, które będą go unosić nad ziemię.
1: I to działa?
0: No działa, żona tylko prosiła, żeby za wysoko nie latał, no bo się będzie o niego bała.
1: No to jak chcecie zobaczyć Aladyna, Szczecin, tam go znajdziecie na szczecińskich ulicach.
0: No, Aladyn.
1: Chociaż tak sobie myślę, jak się dobrze człowiek dogada z dżinem, to i gdzie indziej też można polewitować.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: A teraz rzućmy okiem na mapy meteo. Pogoda dziś zmienia się dynamicznie. Najcieplej ma być w centrum, na południu i północy kraju. Do 21 stopni. Na wschodzie 19 nad zerem, najchłodniej na zachodzie. Tam 16 na plusie. W większości rejonów kraju zachmurzenie ma być spore, choć pojawią się też chwilowe rozpogodzenia. Ciśnienie nadal nieznacznie obniżone, a biometr niekorzystny. Lokalnie możliwe burze, między innymi w Małopolsce i na Podkarpaciu. Popada też na Śląsku i Kujawach.
16: Wszyscy czekali na tę chwilę. Minęła czwarta.
14: RMF Max, hity na maksa.
16: Dlaczego pierwszą rzeczą, którą zrobicie dziś po pracy, wracając do domu, będzie przesuwanie lodówki?
17: O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie, a na drogę mamy dla was męskie granie czy mylki i Just the Way You Are. Anka i Fiołas, hello! RMF.

0: Od razu się przyjemniej wraca z pracy do domu, co Just the way you are in Milky w RMF Max. Dlaczego pierwszą rzeczą po powrocie do chaty dzisiaj będzie w waszym wykonaniu odsunięcie lodówki od ściany? Bo można zaoszczędzić masę kasy. Słuchajcie, lodówka, jeżeli ma niewłaściwą wentylację, może wygenerować wam o wiele większy rachunek za prąd.
1: No, widzicie, podpieranie ściany jeszcze nikomu nigdy naprawdę nie weszło na dobre. Lodówce nawet też nie, no więc trzeba ją odsunąć.
0: Przeładowana też nie jest dobra, bo gdy nie ma wentylacji wewnątrz i powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji, to wtedy też generuje wyższe rachunki.
1: A, czyli przeładowana lodówka to jest cichy podżeracz prądu, tak?
0: Tak, dlatego warto nocą czasem zajść i zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza w lodówce.
1: Tak, dla nocnych podżeraczy.

0: chciałam ciebie więcej. Roxy White 2115 w RMF Max. No teraz to my też już chcemy więcej. Więcej od Mai Chwalińskiej. No bo jest już w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Dzisiaj po awansie w wywiadzie powiedziała: szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co się dzieje.
1: No cudownie karmi się tym spontanicznym sukcesem Mai. Trzymamy dalej za nią kciuki, ale też za tego finalista albo finalistkę, który być może zaraz zgarnie ponad 14 tysięcy złotych. Finał zabawy, za dużo, za mało. To u nas za moment. Max.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
21: I po reklamie.

0: krążyli, ale wokół właściwej odpowiedzi. Finaliści dotychczas w zabawie za dużo, za mało. Tylko 6 możliwych odpowiedzi zostało. Czas na wielki finał.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeszcze przed długim weekendem wygrać ponad 14 000 zł, no to jest dopiero szczęście. A jest na to szansa, bo już wybraliśmy numer telefonu do finalisty albo finalistki.
0: Halo, dzień dobry, tu radio. Radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za dużo, za mało. Jak masz na imię? Witaj.
3: Małgorzata.
2: Małgosiu, cześć. Czy ty już rozpoczęłaś długi weekend? To jest pierwsze pytanie.
3: No tak.
0: Jaki plan?
3: Jutro urodziny mam. Wow. Jakieś grillowanie będzie.
2: No, czyli powiedziałabym klasyczek. My dzwonimy do ciebie z informacją, że za chwilkę możesz zgadnąć, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i wtedy my tobie te pieniądze po prostu przelewamy.
3: No to fajnie.
0: Jest tylko 6 możliwości. 6 możliwych kwot, więc masz spore szanse. Uważaj. 14 481 zł to za mało.
2: A 14 488 zł to już za dużo. Strzelasz w tym momencie co do złotówki, ile mamy pieniędzy na naszym koncie. I jeśli to się zgadza, te pieniądze są twoje.
0: Typuj! Tylko 6 opcji. Na którą się decydujesz?
3: 14 484
0: złote. No.
2: Na co byś wydała te pieniądze?
3: Na wycieczkę za granicę.
0: No to sprawdźmy. 14 484 zł.
4: Za dużo!
2: Za dużo!
0: Gosiu, za dużo!
2: Byłaś tak blisko!
0: Dwie możliwości zostały, ale...
2: Gosia, jak rozumiem, grasz dalej.
3: No, oczywiście.
2: No, czyli wysyłamy SMS-y. Trzeba próbować.
0: Próbuj, graj, bo jak widać, no już tak blisko byłaś, a może jeszcze się uda. Dziś 500 zł jako nagrodę pocieszenia mamy dla ciebie.
3: No, to dwa tak fajny prezent i tak.
2: No właśnie! I o to chodziło. Super. I wszystkiego dobrego do tego jeszcze na urodziny.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I co teraz? Co teraz, można się zapytać? No, z pieniędzmi wracamy do was znowu od poniedziałku. A jak?
0: Znacie nas, przecież tak byśmy was nie zostawili. 12 to 12, Sombr w RMF Max.

0: Takie nowości sprawiają, że ten długi czerwcowy weekend udziela się nam już wszystkim. MGK i Wiz Khalifa w RMF Max, ale zanim weekend wystartuje, wieczorem mecz Polska-Nigeria. Po porażce z Ukrainą wszyscy jesteśmy pełni obaw, choć mam wrażenie, że sukcesy Mai Chwalińskiej sprawiają, że co by dzisiaj na Narodowym się nie wydarzyło, chyba humoru nam piłkarze nie są w stanie popsuć.
1: Roland Garros nam po prostu dzisiaj zrobił humor, no i oczywiście wizja tego, że długi weekend przed nami, który z przyjemnością z wami spędzimy także w piątek. Słyszymy się już od godziny 7 rano.
0: Anka Fiołas, dzięki za wspólną środę.
1: Pa. Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

A teraz rzućmy okiem na mapy meteo. Pogoda dziś zmienia się dynamicznie. Najcieplej ma być w centrum, na południu i północy kraju. Do 21 stopni. Na wschodzie 19 nad zerem, najchłodniej na zachodzie. Tam 16 na plusie. W większości rejonów kraju zachmurzenie ma być spore, choć pojawią się też chwilowe rozpogodzenia. Ciśnienie nadal nieznacznie obniżone, a biometr niekorzystny. Lokalnie możliwe burze, m.in. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Popada też na Śląsku i Kujawach.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Z

0: Zabaw Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Mamy 17, więc pora na flash w RMF Max. Kacper Frąckowiak, zapraszam. Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN, deklaruje minister energii Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. Co potem?
3: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
2: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1,6 mld złotych.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Przenosimy się do Szczecina. Sprawa pożaru jachtu pod trasą zamkową, do którego doszło dokładnie tydzień temu, okazała się dużo poważniejszą zagadką kryminalną. Według ustaleń mundurowych mogła to być próba zabójstwa. Informacje w tej sprawie przekaże wam nasz reporter.
4: 27 maja o poranku pod trasą zamkową spłonął jacht, a policjanci z komisariatu wodnego odnaleźli na wyspie Bielawa rannego mężczyznę, który przepłynął Odrę w pław. Policyjne dochodzenie wykazało, że został on wcześniej zaatakowany przez dwóch sprawców, z których jeden podpalił go. Dlatego poszkodowany ratował się, wskakując do rzeki. Szybkie i skuteczne działania policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzanych. Obaj usłyszeli zarzuty kierowania gróźb karalnych, a jeden także usiłowania zabójstwa. Mężczyźni trafili do aresztu. Pierwszy spędzi tam miesiąc, a drugi 3 miesiące.
2: Tematem zajął się Dawid Siwek. 12 rodzin poszkodowanych w sobotniej trąbie powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice w powiecie strzeleckim, już otrzymało pierwsze rządowe pieniądze. To 8 tysięcy złotych zasiłku celowego. Po weekendzie ma być gotowy wniosek o wypłatę zasiłków na odbudowę.
5: Pan burmistrz jeszcze dziś potwierdził, że komisje powołane przez niego szacujące straty są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski. Wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
2: Mówiła wojewoda opolska Monika Jurek. Na koniec przenosimy się do stolicy. Warszawa będzie świętować. Jutro na Placu Zamkowym koncert, a w sobotę przez miasto przejadą syrenki.
6: Korowód ruszy o godzinie 13 z ronda de Gaulle'a. Zobaczymy 21 syrenek i będzie się działo. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Oczywiście jak zwykle paradzie syrenek będą towarzyszyły pokazy taneczne, teatralne, oprawa muzyczna. Natomiast w koncercie finałowym na Placu Zamkowym wystąpi Roxy. Zapraszam więc całe rodziny. Ale to nie koniec, dlatego że 6 i 7 czerwca w samym sercu Warszawy odbędą się regaty o Puchar Prezydenta Warszawy.
2: Zapraszał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No, takie ćmy jak my, czyli Klibery Borycka. 11 minut po godzinie 17. To jest kanał nadawczy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to wcale nie jest takie bez sensu, bo my trochę jesteśmy ćmy, bo przychodzimy do pracy na godzinę 17. Także no, no, coś w tym jest. Ale na pewno też nie jesteśmy jedyni. No i w zasadzie może się dowiemy, co tam u was słychać, jak u was z pracą i nie pracą. Co robicie w długi weekend?
0: No bo się zbliża, no bo nadchodzi. Pewnie niektórzy już zaczynają ten długi weekend teraz.
2: Tak,
0: ale
2: jest.
0: Wiemy też, że niektórzy ten weekend będą zupełnie inaczej spędzać. Napiszcie nam na Messenger RMF Max, co planujecie w długi weekend.
2: I my potem zrobimy z tego piosenkę, no, oczywiście. I potem ją wam wyślemy, żebyście mogli się też pośmiać i powysyłać swoim znajomym. No bo pośmieszkować z RMF Max to zawsze jest fajnie. Messenger, dajcie znać, co robicie w długi weekend.
0: Brzuchy was będą boleć od śmiania.

0: Save My Love, same wzruszenia, ale też nóżka trochę chodzi i bardzo dobrze o tej porze, 21 po 5, tutaj RMF Max, a wydajcie znać na naszym Messengerze, to znaczy na swoim Messengerze, tylko wybieracie RMF Max i na piszecie nasz. Do nas, co będziecie robić w długi weekend, bo my już szykujemy z tego piosenkę i jeszcze można się załapać.
1: Będą piosenki na pewno o Maji Chwalińskiej, która awansowała do półfinału Rolanda Garo i tym razem wiemy już, że nie zagra z Areną Sabalenką, bo Arena odpadła,
0: My się umiemy cieszyć z czegoś nieszczęścia, nie?
1: Wiemy, że zagra z Janu Schneider. Bardzo celowo ominąłem ten temat, nie cieszymy się wcale, w ogóle się nie cieszymy, że Janu Schneider.
0: No, ale to skupmy się na Mai może. Maja Chwalińska naprawdę idzie jak burza i trzymam kciuki mocno, żeby poszło jej dobrze, no.
1: Ja trzymam kciuki przede wszystkim, bo patrząc na moje umiejętności tenisowe, to zagrałbym co najwyżej w pucharze Rolanda McDonalda. A nie w Roland Garros. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: My też nie spadamy. My jesteśmy na pewno do godziny 20, a potem się zobaczy, jak to na imprezie, nie?
1: No właśnie. Tak, plany bywa. Takie mamy. Metzner i Gotham za nami w RMF Max i w sumie do tej deszczowej już na pewno, gdzie niegdzie pogody w Polsce to całkiem nieźle pasuje. Jest to też dobra opcja, żeby dziś zamknąć się w domu i meczek obejrzeć.
0: Bo dzisiaj gra Polska z Nigerią i to oznacza, że mamy dwie wiadomości. Dobrą, Polska gra z Nigerią.
1: I złą, Polska gra z Nigerią.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Pada deszczek kapu-kap, Taylor Swift sobie gra, no i tak to się kręci, słuchajcie, w RMF Max.
1: Szukałem rymu, przysięgam, że szukałem rymu, ale mówię...
0: Taki był to troszeczkę częstochowski, słuchajcie. W Częstochowie, ale w sumie to w całej Polsce, mokro i burzowo będzie w ten długi weekend, więc akurat tu nam pogoda nie do końca chyba pyknie.
1: A, bo nie chciała akurat. Ale zostańcie, żeby posłuchać tej najbardziej aktualnej prognozy pogody i za chwilę piosenka o długim weekendzie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: I po reklamie.

W nocy jednocyfrowe temperatury odnotują jedynie mieszkańcy Podlasia, bo tam 9 stopni. Zachód kraju to 11, 12 kresek i podobnie będzie na południu. Centrum i wybrzeże to nawet 15. Przez kraj przeleci gęste zachmurzenie z opadami deszczu. To m.in. na Śląsku, w Małopolsce oraz na Pomorzu Środkowym. Zdaniem synoptyków zagrzmieć może na zachodzie Pomorza, ale też na Kujawach i w Świętokrzyskiem. Ciśnienie ma się trzymać poniżej normy i w tej materii żadnych zmian nie widać.

0: No nie ma się do czego przyczepić. Fajną piosenkę zrobiły Zara Larsson i Pink Panther z nami w RMF Max, ale my też fajną zrobiliśmy.
1: Bo my umimy, my mamy dwie ręce i nimi piszemy. Tak. I wy wysyłaliście nam wiadomości.
0: I buzie mamy i nimi mówimy.
1: Nieważne. No. Mamy przy okazji też wiadomości od was na naszym messengerze RMF Max. Co będziecie robić w długi weekend i o tym właśnie powstała ta piosenka, więc super, że z nami jesteście, bo to jest piosenka o was. Zróbcie teraz głośniej, po prostu.

0: Sheeran gra w RMF Max jeszcze przed 18. Szybka zagadka. Jak przyniosłam dzisiaj do pracy bułkę z twarogiem, a Filip nie może jeść twarogu, to kto zje całą bułkę?
1: Jak myślicie? Bo ja mam pewne typy, ale nie będę nic zdradzał. Ale no, to jeszcze nie jest zagadkowa środa. To jeszcze nie.
0: Zagadkowa środa będzie trudniejsza oczywiście, no tam się trzeba będzie trochę wykazać, a szczegóły oczywiście po 18.
1: Super się tego słucha, kiedy jedziecie samochodem i zastanawiacie się wtedy całą rodziną, co oni znowu wymyślili, albo jak słuchacie akurat w pracy, co to jest? Koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie Zagadkowa Środa po godzinie 18.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Kacper Frąckowiak. Zapraszam na Flash. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył proces Michała J., pseudonim Smok, jego żony Eweliny J. i dwóch współpracowników. Grupa zajmowała się przemytem i handlem narkotykami. Wpadła dzięki aplikacji i FBI, informuje Przemek Błaszczyk.
1: Śledczy ustalili, że w ciągu kilku ostatnich lat przestępcy przemycili do Polski narkotyki o wartości 13 milionów złotych. Mowa o m.in. marihuanie, kokainie czy mefedronie. No ale tutaj, co ciekawe, kluczowych dowodów w sprawie dostarczyło FBI.
2: Były to materiały nagrywane i utrwalane na serwerze w jednym z krajów europejskich, pozyskane ze specjalnej aplikacji Anom, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez skruszonego przestępcę i została upowszechniona wśród przestępców praktycznie najwyższej rangi na całym świecie.
1: Komunikator, apka była zaszyfrowana, jednak cały czas pod kontrolą FBI.
2: To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania.
1: Dodaje Anna Pałka z prokuratury okręgowej w Tarnowie.
0: Tematem zajął się Przemek Błaszczyk. W Gdyni będą produkowane konstrukcje dla elektrowni jądrowej i farm wiatrowych. Mowa o konstrukcjach stalowych. Polska firma Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum wydzierżawiła od portowej spółki teren przy ulicy Indyjskiej.
3: To jest poszerzenie kompetencji portu. Porty są postrzegane, czy były do dzisiaj postrzegane jako miejsca tylko i wyłącznie przeładunków i takiej działalności logistycznej. Stają się powoli również miejscami, hubami dla działalności przemysłowej, produkcyjnej, zapleczem dla dużych projektów infrastrukturalnych. Liczymy tutaj na to, że właśnie dzięki podpisaniu tej umowy poszerzamy zakres kompetencji portu.
0: Mówił Piotr Gorzeński, prezes Morskiego Portu Gdynia. Jeśli nie macie planów na lato, możecie wybrać wakacje z wojskiem. To 27-dniowe szkolenie w skoszarowanej formie. A można przy okazji zarobić.
4: Będzie to szkolenie, intensywne szkolenie, około 10 godzin dziennie. Takie szkolenie trwa. Mówiąc wakacje z wojskiem, mamy na myśli to, że odbywa się ono podczas wakacji. Jest to niesamowicie ciekawa alternatywa dla wszystkich tych osób, które podczas wakacji chciałyby sobie zarobić i dobrze zarobić, bo za udział w tym 27-dniowym szkoleniu płacimy niemalże 6 tysięcy złotych brutto. Projekt Wakacje z Wojskiem będzie prowadzony w 89 lokalizacjach na terenie całego kraju.
0: Mówił kapitan Mateusz Budynek, szef sekcji promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Co ważne, to my decydujemy, w którym mieście chcemy odbyć szkolenie. Sam kurs zakończy przysięga wojskowa, a szczegółowe informacje na temat wakacji z wojskiem znajdziecie na stronach internetowych Centrów Rekrutacji.
5: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Wieczorem i w nocy temperatury będą wskazywać od 9 kresek na wschodzie, przez 12 na zachodzie i południu, do 15 w centrum i na północy kraju. Oprócz tego w większości regionów popada, w centrum i na wybrzeżu może też zagrzmieć. Jutro z kolei burze prognozowane są dla województwa lubuskiego i Pomorza Zachodniego. Popada w centrum kraju i na Warmii oraz Podkarpaciu. Najwięcej słońca czeka mieszkańców południa. Termometry mają wskazywać od 22 do nawet 25 kresek.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry, wspaniały dzień, bo dzisiaj niby środa, a czujemy się jakby był piątek. 3 minuty po godzinie 18, kanał nadawczy też w dobrych humorach. Filip Kliber.
7: Justyna Borycka, a to już Tame Impala i Jenny. No to kto zaczął długi weekend, to teraz robi głośne auuu i lecimy sobie tam, gdzie chcecie. Dokładnie.
6: Musiałem
7: tak.
6: Musiałem to zrobić.
7: A kto w pracy, no to my tutaj też jeszcze w robocie do 20, także damy radę, będzie dobrze. Za chwilę rusza zagadkowa środa. A teraz można dać głośniej, bo jedzie.

0: Ale się do tego bawiło na stadionówce, co? To Alor Sądons na 9 po 18.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Dobra, zanim zagadka, to żadne alors, tylko alors.
0: Dobra,
2: musiałam, no.
0: Wiadomo.
2: Musiałam, bo jak ktoś na przykład tam się zbulwersował teraz przed głośnikiem,

0: to po co stresować się, tak? My wszyscy wiemy, jak to powinno być i tak będzie.
1: Mówi się alor, a nie alors.
0: Dokładnie. A zagadka jest na dzisiaj taka. Słuchajcie i skupcie się, bo trzeba będzie rozwiązanie nam podać przez Messengera RMF Max z głosówką. Uwaga! Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
1: Teraz nagrajcie głosówkę z odpowiedzią i wyślijcie ją na nasz Messenger RMF Max. Messenger. Jeżeli coś wam chodzi po głowie. Jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi.
0: Tak jest, no szukamy rozwiązania dzisiejszej zagadki. Zabawcie się trochę z nami, bo już weekend się zaczął. Przypomnę szybciutko, Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
1: Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki.

0: Tak, to Filip Kliber śpiewa razem z Bledką.
1: Sorki beworki, 20 po 18.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Także to jak najbardziej się zgadza. I u Bledki, i w zagadkowej środzie, bo faktycznie na rozwiązanie wcale nie jest tak łatwo wpaść. Przypomnę zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
1: Mamy rozwiązanie na naszym messengerze RMF Max. Posłuchajcie.
3: Odpowiedź jest oczywista. Był weganinem.
1: No nie jest taka oczywista, jak się okazuje.
0: Nie jest. Nie był ani wegetarianinem, ani weganinem. Nie takiej odpowiedzi szukamy, a sporo ich przyszło.
4: Na tego grilla to chyba zaprosiła jakiegoś cudzoziemca. No jak można nie lubić ogórków kiszonych, kaszanki, kiełbasy?
1: No my też tego nie rozumiemy, ale nie jest to poprawna odpowiedź. Ale mamy jeszcze jedną odpowiedź.
5: Jeden gość się nie najadł, bo nie było chleba. A przecież mama mówiła, jedz z chlebem, bo się nie najesz.
1: Ja bym chciał to w ogóle uznać, ale
0: czy my
1: nie
0: wszyscy
1: możemy.
0: Mamy tę samą mamę? Ja nie wiem, ja się zawsze nad tym zastanawiam, jak jest dzień mamy, nasze są. Przypominam zagadkę jeszcze szybciutko, bo cały czas szukamy poprawnej odpowiedzi. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny.
1: Nagrywajcie swoje odpowiedzi na Messenger RMF Max.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
2: Ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
19: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
20: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
21: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
23: I po reklamie.

0: Bonsai Magnetic w RMF Max. Robi się tajemniczo? Bardzo. Odjeżdża zagadka.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
2: Może dlatego?
3: Jeden się nie najadł, ponieważ jest na diecie keto.
0: Była już propozycja, sprytne, że wege, że wegetarian i keto.
2: Nie chodzi o dietę. Nie chodzi o dietę. Być może chodzi o to.
4: Ta jedna osoba, która została głodna, była grillmasterem i oporządzała grilla i po prostu nie miała kiedy zjeść.
0: Wiemy, że tak bywa, że jak się tego grilla robi, to się je jako ostatnie po prostu zimne kiełbasy, ale to nie o to chodzi.
5: A mi się wydaje, że tu chodzi o Anię, bo jeżeli jeden uczestnik wyszedł głodny, to na pewno organizator, bo wszyscy się najedli i byli szczęśliwi, a biednej Ani już nawet nic nie zostało, ani kawałka ogórka.
2: No to dobre jest czy niedobre?
0: Niedobre.
2: Niedobre jest.
0: Ale szkoda mi Ani też, bo robić grilla na 8 osób to już jest wyczyn.
2: Ania.
5: Odpowiedź na zagadkę. Jeden z gości był niemowlęciem.
0: Niedobre, ale fajne. Podoba mi się to rozwiązanie. Jeszcze szukamy poprawnego, więc szybko przypominam zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
2: Dlaczego? Piszcie na Messenger RMF Max. Dlaczego?
1: RMF Max.
2: Dlaczego?

0: Ale żeście oszaleli naprawdę na tym Messengerze RMF Max. Nie możemy się odkopać we wszystkich głosówkach, ale finał już niebawem.
1: 18:40, czekajcie na niego, finał już za chwilę.

0: Mąka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
9: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I po reklamie.

Impreza. Wieczorem i w nocy temperatury będą wskazywać od 9 kresek na wschodzie, przez 12 na zachodzie i południu, do 15 w centrum i na północy kraju. Oprócz tego w większości regionów popada, w centrum i na wybrzeżu może też zagrzmieć. Jutro z kolei burze prognozowane są dla województwa lubuskiego i Pomorza Zachodniego. Popada w centrum kraju i na Warmii oraz Podkarpaciu. Najwięcej słońca czeka mieszkańców południa. Termometry mają wskazywać od 22 do nawet 25 kresek.

0: 10 minut do godziny 19, czas najwyższy ją rozwiązać.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Zagadkę, nie godzinę, ani związki zawodowe.
0: Ani przy okazji supeł gordyjski.
2: Tak jest. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. 8. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Pytanie brzmi, dlaczego? Odpowiedzi? No, już ze 200 się pojawiło na Messengerze RMF Max. My tak na bieżąco klikamy, odsłuchujemy, ale tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Pojawiły się propozycje, że tam gastrolog, że zęby, no generalnie takie medyczne. Migdałki. Że to pies. Bardzo mi się podobała też odpowiedź, że głodny miał na nazwisko po prostu.
0: Głodny, tak.
2: I żałuję, że sama na to nie wpadłam, bo to jest fantastyczne rozwiązanie tej zagadki. Ale nie, rozwiązanie jest jedno.
3: Jeden z gości nie przyszedł na grilla i dlatego był głodny.
4: Chyba jeden gość nie przyszedł na grilla.
5: Bo jeden z gości nie przyszedł.
6: Jest głodny, ponieważ nie pojawił się na imprezie.
7: Gość się nie najadł, ponieważ w ogóle nie przyszedł.
8: Gość był głodny, bo nie przyszedł na grilla.
9: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Kochani, tak oczywiście, nawet dzieci to wiedzą.
2: Że nie przyszedł na gila, no.
0: Że nie przyszedł na gila.
2: A je wiadomo, jasne.
0: Zjadłby gila, to by nie był taki głodny. Zawsze mi tak mama powtarzała. Co, głodny jesteś? Gile, że gile jesz? No, grilla se zjedz, a nie.
2: Kochani, wspaniała to była przygoda, nie zapomnimy jej nigdy. Zagadkowa środa wróci za tydzień. A to Eben i Holo. Od tego klikania już mi się halo. Po prostu, wiecie.
0: Na halo, wiadomo, puszczamy Ebena. 8 do 19. Halo.

0: Jedziemy, panie i panowie. Jedziemy do weekendu. Gipsy Bean.
1: Trzema Niemcami jedziemy.
0: Trzema Niemcami, czterema, iloma chcecie. Gipsy Bean już kończy, jest 9.3.
1: Nieważne ile jest, słuchajcie. Ważne, że za chwilę będzie godzina 19, a po 7 u nas do rozdania bilety na Strefę 57 i na Festiwal Ekipy. Oba wydarzenia w najbliższą sobotę w Krakowie. Kto chce się wybrać, zostańcie z RMF Max. Będą szczegóły po 7.
0: Dziękuję, Justynko, że jesteś.
2: Reklama. Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy. Cześć.

0: nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
3: Tu RMF Max. Kacper Frąckowiak. Zapraszam na Flash. Wciąż dochodzi do ataków na medyków. Pijany mężczyzna trafił do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim po tym, jak przechodnie znaleźli go leżącego na jednej z ulic. Na SOR-ze 40-latek zaatakował ratowniczkę. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Był agresywny do tego stopnia, że zdecydowano o założeniu pasów. Wulgarny pacjent nie mógł przyjąć tego do wiadomości. Kopnął ratowniczkę kolanem w twarz. Na pomoc ruszyły kolejne osoby i udało się opanować sytuację. Na miejsce wezwano patrol. Po wysłuchaniu relacji pracowników szpitala było jasne, że mężczyznę należy zatrzymać.
3: Mówił nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz Gdańsk. Koniec czerwca na terenie miasta minie pod znakiem zakazu noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych. To decyzja wojewody, o której powie więcej Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
5: Dokładnie od 24 do 26 czerwca na terenie Gdańska będzie obowiązywał zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a to w związku z konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy. Wydarzenie zgromadzi szefów rządów i Unii Europejskiej, ministrów finansów, prezesów wiodących instytucji finansowych, a także liderów biznesu z kilkudziesięciu krajów. Chodzi więc o zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Naruszenie zakazu będzie wiązało się z karą grzywny.
3: Tyle od Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak. W Chorzowie rusza pierwsza w kraju klasa o profilu służby specjalne. To tylko 11 miejsc, a rekrutacja startuje 8 czerwca. Kierunek łączy intensywny trening fizyczny z nauką.
6: Uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, będzie miał zajęcia z topografii, będzie miał zajęcia wytrzymałościowe, będzie miał zajęcia z motoryki. Damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej, ale ukierunkowanej pod kątem tego, żeby mógł obronić swojego towarzysza, żeby mógł znaleźć się w sytuacji zupełnie nowej, na przykład w lesie albo w jakimś miejscu, którego nie zna.
3: Mówił Adam Mańka, dyrektor zespołu szkół mistrzostwa sportowego w Chorzowie. Czasem nie wygląda się w nich za dobrze, czasem uwierają, ale mogą uratować życie. Kaski, bo o nich mowa, są już obowiązkowe dla wszystkich młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
7: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. My apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać, prosimy rodziców, by przekazali pociechom, że te kaski ochronne są obowiązkowe. My tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego.
3: Mówiła Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Drogówki.

Wieczorem i w nocy w wielu regionach wystąpią opady deszczu, a w centrum i nad wybrzeżem możliwe są też burze. Temperatura ma być zróżnicowana od około 9 stopni na wschodzie przez 12 na zachodzie i południu do 15 kresek w centrum i na północy kraju. Jutro temperatury wyniosą od 22 do 25 stopni. Burze głównie w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Deszcz pojawi się też w centrum kraju oraz na Podkarpaciu i Warmii. Najwięcej słońca będzie na południu.

0: Najlepsze rozpoczęcie długiego weekendu to właśnie tutaj, właśnie w RMF Max. Ale Farben i kawałek Body Talk na 13 minut po godzinie 19. Ale buja!
1: Ale
0: i będzie buja.
1: Buja po buja. W sobotę. I to słuchajcie, dwa super wydarzenia się szykują. Podkrakowskie, Przytkowice, tam Strefa 57 i absolutnie oldschoolowa raperska impreza. Będzie PZ, Kękę, Paluch, Problem. Wszystko co na P najlepsze tam będzie, na pewno. Ale będzie też festiwal ekipy w Tauron Arenie w sobotę. Oba wydarzenia.
0: Chodziło mi na P.
1: Tak, no więc ponieważ na oba się nie można wybrać, to można się wybrać na jedno, które będziecie chcieli. To się okaże w finale naszej zabawy, ale najpierw trzeba się do niej zgłosić na Messengerze RMF Max.
0: Napisz, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem. Czekamy na zgłoszenia? Proste, że tak. Albo to może być twoja obecna ksywa, przecież nie oceniamy, tak?
1: A może jesteś raperem? Tak naprawdę dla swoich przyjaciół też i oni cierpią z tego powodu.
0: Może masz ksywę na P?
1: Może masz.
0: Może się okazać. Napisz na Messenger RMF Max najpierw i zgłoś się do zabawy, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To szybciutko jeszcze przypominamy. Festiwal ekipy w Tauron Arenie w sobotę, a Strefa 57, tam raperska impreza.
0: W sobotę.

0: będą bilety. Bilety w jedną stronę do strefy 57, gdzie PZ zagra w sobotę. Bilety na festiwal Ekipy. To wszystko za chwilę w RMF Max. Zgłaszacie się póki co na Messengerze swoimi ksywkami raperskimi, więc można jeszcze się tutaj dopisać.
1: Przenieśmy się do kultury wyższej. Porozmawiajmy o rzeczach inteligentnych, prawda? Został opublikowany ranking uczelni wyższych i został ten ranking ponownie zdominowany przez uczelnię Harvard. Natomiast z minusów cały czas brakuje mojej ulubionej szkoły, mojej alma mater, czyli Wyższej Szkoły Gotowania na Gazie.
0: O, i mojej też. Wyższej Szkoły tego i owego też nie widzę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
3: Ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Good Boys w RMF Max. No i jest dobry chłopak z nami. Cześć, Michał.
1: Siemano, Michał.
2: Jest Michał.
1: Michał, jaką miałbyś ksywę, jakbyś był raperem?
3: Golon.
1: Golon.
0: Dlaczego Golon?
3: Golonka, ulubione danie.
1: A, to wiadomo.
0: No, z miłości do golonki tak zostałeś wychowany po prostu, tak?
1: Waga ciężka od razu wjeżdża, wiemy, o co chodzi. Dobra, słuchaj, Michał, bo teraz sprawa jest naprawdę poważna, bo kończą się żarty. W tym momencie odpalamy naszą zabawę, w której ty będziesz musiał odgadnąć, jaki cytat jest ci prezentowany. I będziesz musiał odgadnąć, czy to jest ekipa, czy to jest PZ. Dobra?
3: Dobra.
1: Dobra.
0: To lecimy od razu z pierwszym cytatem.
4: Ekipa, o, ekipa, o, ekipa, o, ekipa, ekipa.
0: Jak myślisz, Michał, czy to ekipa, czy PZ?
3: Ekipa.
1: Na pewno? Dobra, to sprawdzamy. On jest dobry, no.
0: To nie było tak proste, jak się wydaje, ale tak, to była ekipa. No to drugi cytat, słuchaj, jak teraz wygrasz, to bilety na którykolwiek wybrany przez ciebie event z tych, które dzisiaj mamy, będą twoje, więc skup się, lecimy z drugim cytatem.
4: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną, a chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe.
1: No i teraz, Michał, pytanie do ciebie. Czy to jest PZ, czy to jest ekipa?
3: PZ, dom nad wodą.
1: Ty, no proszę. On nawet rzuca tymi. No, to w takim razie słuchaj, to w takim razie sprawdzamy.
5: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną.
0: To jest on. To jest PZ.
1: To jest Golon.
0: A to oznacza, Michał, że wygrywasz bilety. I teraz pytanie do ciebie. Czy wolisz się wybrać w najbliższą sobotę do strefy 57, tutaj mamy dwa bilety, albo na festiwal ekipy, cztery bilety dla całej ekipy?
3: Bezapelacyjnie ekipa.
0: Ekipa?
1: Ekipa.
0: No to super, to ekipa leci do ciebie. I świetnie, baw się dobrze.
1: Tak się bawi Golon Mini Mike.
0: Te bilety na strefę 57 to jeszcze komuś z was tutaj wyślemy, bo mieliśmy parę innych propozycji, więc bądźcie czujni na Messengerze RMF Max.

0: Ostatnio do mnie kolega mówi. To jest taki kolega z tych szybszych i on mówi, że on lubi takie szybkie numery i był taki właśnie fajny numer w RMF Max i to jest kawałek właśnie All The Time, taki szybki, fajny numer.
1: John Summit, jakby ktoś szukał i potrzebował jeszcze sobie później zagrać i puścić.
0: Tak, żeby mieć bardzo szybki, długi weekend. Jednocześnie ważne zmiany, teraz wszyscy, którzy mają 16 lat, robią odrobinę głośniej RMF Max, ponieważ od dzisiaj weszły nowe przepisy, trzeba mieć na rowerze i hulajnodze kask. Trzeba mieć po prostu, trzeba być w kasku, jakby co.
1: I w związku z tym możemy powiedzieć, że każdy 16-latek od dzisiaj jest oficjalnie już pasowany na młodego na budowie.
0: Kara za brak kasku.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: I po reklamie.

Wieczorem i w nocy w wielu regionach wystąpią opady deszczu, a w centrum i nad wybrzeżem możliwe są też burze. Temperatura ma być zróżnicowana od około 9 stopni na wschodzie przez 12 na zachodzie i południu do 15 kresek w centrum i na północy kraju. Jutro temperatury wyniosą od 22 do 25 stopni. Burze głównie w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Deszcz pojawi się też w centrum kraju oraz na Podkarpaciu i Warmii. Najwięcej słońca będzie na południu.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No fajnie by było teraz w Kalifornii, nie ma co się oszukiwać. Nigdy nie byłam, ale pewnie tam akurat nie pada. Natomiast deszcz jest dobrym pomysłem na to, żeby spędzić sobie wieczorek w domu, jak nigdzie nie jedziecie na długi weekend. A meczek za chwilę się zaczyna.
1: Dokładnie, za 50 minut się rozpocznie. A my już mamy skład, bo został opublikowany. Więc wychodzimy w składzie. Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski. Lewandowski?
0: Pan Robert będzie.
1: Pan Robert, na kapitanie. Do tego Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski, Potulski, Zalewski, nie Krzysiek jakby co.
0: Okej.
1: Okay. Nikola, żeby było jasne, nie?
0: Jasne, wszystko jasne. No to co, za chwilkę sobie siadamy. Polska, Nigeria dzisiaj gra, więc można pokibicować, ale możecie się też pobawić na mieście. Tour de Club za chwilę sprawdzi. Widzimy, co tam się ciekawego dzieje. No a potem najlepsza dziesiątka listy Hopbenz i Graba.
1: No i Graba, bo Graba też nie został powołany przez Urbana do reprezentacji.
0: No jak do tego
1: doszło? Ja nie wiem, naprawdę. Dziękujemy. Filip Kliber.
0: Justyna Borycka, miłego weekendu, pa.
1: Nic się nie stało.
2: Dawid Związek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy od przypominajki o ekipa Festival 26. To już w tę sobotę w Tauron Arenie w Krakowie wystąpią m.in. No ekipa wystąpi, Freeze wystąpi, ale będzie też Genzy, Hajhania, Baza, Przemek Pro, Trzech Króli i wielu, wielu innych. Teraz przenosimy się z Krakowa do Katowic, do klubu Energy 2000. W piątek impreza Single Party z premierą nowej opaski, niegrzecznej opaski fioletowej. Natomiast w sobotę Techno Energy, no już sama nazwa wskazuje, jaka muzyka będzie rządzić. Wystąpią spece od techno z kraju i nie tylko, Mad Maską między innymi, czy Victoria Knox. Zaglądamy do klubu Maska w Kielcach, a tutaj jutro High School Party, czyli jeżeli chcecie się pobawić w klimacie amerykańskich filmów o licealistach, no to będzie doskonała okazja. Futboliści, cheerleaderki, czerwone kubeczki, to wszystko będzie jutro od 22:00.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

No to zaczynamy nasz mini weekend. Dla niektórych to na pewno będzie duży weekend. Big, big, big, very big. Przemek Grabowski, witajcie. W środę po 20 w RMF Max, a zaczynamy od sprawdzenia, co się dzieje w zestawieniu na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, nowości, premiery. Czeka nowy Calvin Harris, którego może nie słyszeliście, a zestawienie otwiera dzisiaj Kygo, Save My Love.

Słuchałem tak głośno, aż mi sandały spadły. Skoro Kanada zwariowała, to Polska też. Cameron Whitcomb poleca się w nowości Kingdom of Fia i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Teraz nowość dzisiejszego zestawienia już z nami. To duet z Brazylii, klubowi bracia w projekcie Dub Dogs. How does it feel? Tak, słychać tu pewien klasyk. Zróbcie głośniej, tańczymy na starcie.

4 pory roku. Czekamy na Lato na Maxa. Wiktor Waligura. Dzisiaj 8 w zestawieniu listy Hobbens, a teraz nowość, którą polecam na także przedłużony weekend, przynajmniej dla niektórych nasza premiera. To DJ Hurzel. Chociaż sam Hurzel powiedział, że można o nim mówić także Hugel, bo niektórzy bardziej po angielsku mówią Hugel, niektórzy Hurzel. I jedno, drugie jest poprawne, potwierdza Hugel Hurzel. Tutaj z Ultra na T. Moving to the Sun. Nasza house'owa premiera dzisiaj w RMF Max.

0: To dla tych, którzy rozpędzają się na swój może przedłużony weekend. Beautiful, ani ma siódemka dzisiaj na liście Hot Bands. Albo po prostu dla tych, którzy może wybierają się na zakupy, bo jutro wolne. No to taki apel od prowadzącego. Słuchajcie, to tylko jeden dzień. W piątek i w sobotę sklepy będą otwarte. Jakby co, ja dzisiaj byłem. Naprawdę, kolejki były, a nawet to zrobił się korek do kasy. Spoko, przeżyjecie, nawet bez chleba. Za chwilę Tame Impala. Na szóstym dzisiaj w RMF Max jego Dracula. Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie. I'm chasing paradise.

0: Dzisiaj wieczorem nie zabraknie takiego bitu. Nasza premiera tego tygodnia po wielu sukcesach. Na przykład singla Hello, który dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands. Eben wraca. Runaway. Na bieganie też się idealnie nadaje. I na rower, i w ogóle wszędzie, i na wakacje. Mamy nowość. Tak, mamy Roxy w wersji takiej bardziej energetyczno-rockowej. Roxy i White. Chciałam ciebie więcej. Mamy ich dzisiaj na miejscu piątym.
1: To jest nowość.

właśnie przy takim bicie wchodzimy w jutrzejsze wolne. No to dzisiaj można dłużej posiedzieć i trzeba głosować na liście Hot Bands. To był DJ Marshmello i Thomas Red w numerze Where We Go. Mamy kolejną nowość już na miejscu trzecim. Tak wysoko debiutują dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Czy Martin Garrix zrobił balladę, skoro śpiewa tu Ed Sheeran? Nie, nie, nie. To nie jest ballada, ale jak ktoś by bardzo, bardzo chciał się poprzytulać, to oczywiście dlaczego nie. Repeat it. 3, numer 3.

nie, to nie są EDM-y, ale też można sobie do tego potańczyć. Nowość od Calvina Harrisa, to jego nowe muzyczne oblicze. Śpiewała Jazzy w numerze Satisfy. Calvin Harris często eksperymentuje. A pamiętacie, jak eksperymentował nawet z muzyką R&B i soul? Miał takie 5 minut. Calvin czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dwójka, Gibbs, Kukon, Jonathan, już tak wysoko w numerze Ty Masz. A kto ma miejsce pierwsze? No tak, wkraczamy w wolny czwartek. Na szczyt listy Hot Bands wraca Faithless i Bibi Rexa, New Religion. One. One. One. One.

0: Szaleństwo, Bibi Rexa, Faithless, powrót na szczyt listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy od przypominajki o ekipa Festiwal 26. To już w tę sobotę w Tauron Arenie w Krakowie wystąpią m.in. No, ekipa wystąpi, Freeze wystąpi, ale będzie też Genzy, Hajhania, Baza, Przemek Pro, Trzech Króli i wielu, wielu innych. Teraz przenosimy się z Krakowa do Katowic, do klubu Energy 2000. W piątek impreza Single Party z premierą nowej opaski, niegrzecznej opaski fioletowej. Natomiast w sobotę Techno Energy, no już sama nazwa wskazuje, jaka muzyka będzie rządzić. Wystąpią spece od techno z kraju i nie tylko, Mad Maską między innymi, czy Victoria Knox. Zaglądamy do klubu Maska w Kielcach, a tutaj jutro High School Party, czyli jeżeli chcecie się pobawić w klimacie amerykańskich filmów o licealistach, no to to będzie doskonała okazja. Futboliści, cheerleaderki, czerwone kubeczki, to wszystko będzie jutro od 22:00.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Na co wydać ponad 14 000 zł?
11: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze...

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz, jeżeli słyszysz ten hit, well, that's not fair. Lub ten hit, to znaczy, że słuch.

O dziewczynie obok, był to nowy hicior. Machine Gun Kelly, czyli MJK i raper Wiz Khalifa polecają się Girl Next Door, no bo nie zmieścili nam się dzisiaj na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo. Chciałem powiedzieć weekendowo, ale przecież nie wszyscy będą mieli wolne w piątek, okej? Okay? Niektórzy tak, niektórzy nie. Pozdrawiam pierwszych i drugich, wszystkich. Dzisiaj, skoro tak, skoro jutro można sobie pospać, to siedzimy dłużej i słuchamy dobrego bitu. Teraz Justa Jack Style i Jon, Turn the Lights Off.

Tak to fajnie zrobili Michael Schulte i DJ Rehab, który przerobił jego Waterfall. Mam dla was nowość na wakacje. To są Afro House'y, a mistrzem tego gatunku jest Shimza. Rok temu był tak popularny, rozchwytywany, że pobił absolutny rekord. Wiecie, ile razy w 2025 odbył podróż samolotem? Ktoś to policzył. 398 razy. 398 podróży samolotem, absolutny rekord. No przecież nie będzie na rowerze jeździł dookoła świata. Shimza i Arco w nowości Fire Fire.

0: Tak, gramy na starcie czerwcówki. Thomas Gray w RMF Max i jego Rumors. Sprawdziłem prognozę. Słuchajcie, w niektórych miejscach to może być pogoda w kratkę. Musicie być przygotowani także na plan B, jakby co. I nagłe burze, okej. Kto się boi burzy? Ręka do góry. No, widzę. Trochę rąk się pojawiło. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaskoczą nas dziewczyny. One burzy się nie boją. Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
13: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Jak go znajdzie, swojego męża, to na pewno da nam znać. Ray, where is my husband? Obiecała strajk, że nie będzie nowej płyty, dopóki rzeczywiście ten ukochany się nie znajdzie. Poszukiwania trwają. Okej, jutro wolne, a wiecie, co będzie po Bożym Ciele? No wiadomo, że część dalsza weekendu, ale już wtedy będziemy odliczać czas do wakacji. Wiadomo, zleci szybko. No ale chodziło mi o mundial, który przecież startuje w przyszłym tygodniu. Dziewczyny, możliwe, że chłopaków nie będzie. A na ceremonii otwarcia zaśpiewa także ona, Katy Perry. Macie ją w RMF Max, I Kissed a Girl. No to sprawdzimy, czy będzie show.

To Andy Dust, który ostatnio trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz coś dla tych, którzy może podsłuchują nas na ognisku, na biwaku w czerwcu. No to już ten czas. Ja tak sobie pomyślałem, który klasyk pasowałby idealnie na taki wieczór na biwaku, może przy ognisku, żeby wszyscy mogli poskakać. Tylko nie przez ognisko. No to wytypowałem dwa. Na pewno Explosion od Calvi i Remi za chwilę. No i Avicii też musi być na biwaku, może pod namiotem. Jego Wake Me Up w RMF Max.

0: dni, tabletka i jej ostatni hicior w RMF Max. No a jak ktoś sobie tam wszystko poukładał, to będzie mieć więcej niż dwa dni. Jutro już wolne i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. No cudownie, takie mini wakacje. No to na tych mini wakacjach za chwilę. Justyna Bieber. Justin Bieber przecież wrócił z Nikim i Nasz. Kawałek, który ma drugie życie po sukcesie w internecie. No i wrócił nawet ostatnio na listę Hot Bands. Tak się rozpędzili. Czeka Beauty and the Beat.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Rozum mi serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: I po reklamie.

Słuchajcie, jak lato, co wy na to, to nasze modelki. Ja też was lubię. Przemek Grabowski, witajcie po 22 na starcie czerwcówki. Będą imprezowe klasyki, ale też numery, do których tańczymy. Przez cały czas czeka Anata, Holandia, Słoneczne Talk to You. No i teraz Szwedzi. Ostatnio nawet pojawili się na okładce skandynawskiego magazynu Vogue. Swedish. Może być Swedish. Swedish House Mafia. Wait so long.

już mi się wspomnienia włączyły. Kto pamięta, kto kojarzy dawne czasy i miejsce pierwsze listy Hot Bands. Ekipy Morandi, Save Me. No to wracamy do 2026. Mam dla was klubową nowość. Petarda w RMF Max. To Fisher, który zaskoczył i zawstydził na pewno wielu DJ-ów, bo potwierdził, że przecież będzie także w Toy Story 5. Oczywiście nie osobiście, tylko tak głosowo. Macie go tutaj. W tym numerze akurat głosowo śpiewa dla niego Tones and I. Fisher, Tones and I w naszej nowości Fava.

0: Tamo bien, Enrique i oczywiście, że Pitbull, który szykuje się na pewno na swoje warszawskie występy. Będzie także w Londynie, tam w Hyde Parku chce pobić rekord łysych. Może ktoś z was się zgłosi. A na naszych imprezach będzie także polski Pitbull, przecież z Colim też jest częścią Lata na Maxa, gdzie będziemy wkrótce. Przypomnę wam jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę na starcie czerwcówki, coś dobrego od Gipsa, wróci też ekipa Szaus.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: I po reklamie.

0: Houdini to Eminem wieczorowo w RMF Max. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić w wolny czwartek, to polecam czytanie słownika. Bo tak robił właśnie Eminem Slim Shady. Żeby mieć wprawę we freestylu, w wyrzucaniu jak najszybciej z siebie słów, no i żeby znać jak najwięcej słów, po prostu czytał słownik. Kto się dał namówić? Dajcie znać. Teraz chciałbym was namówić na nowość w RMF Max. Już w zestawieniu na liście Hobbens, do tego tańczę. Topi kropi Afro House na tegoroczne wakacje. Śpiewa Becky G. Sorry, papi.
1: To jest nowość.

Friends, Bibi Rexha i Faithless w numerze New Religion. No chyba nie dziwimy się, że to najlepszy kawałek, prawda? Teraz kawałek dla Oli na urodziny na maksa. Zostawiajcie swoje życzenia rmfmax.pl. Ola, niech lodówka zawsze będzie pełna ulubionych smakołyków, a waga pozostanie wyjątkowo wyrozumiała. No nie wiem, czy tak się da, ale Ola, wszystkiego najlepszego od przyjaciółek, w szczególności od Pauliny. I jeżeli obchodzicie urodziny, pamiętajcie, wiek to tylko liczba, a dobra muzyka działa odładzająco przez cały rok. W szczególności taka pauza na starcie czerwcówki z RMF Max. Magnetic.

0: Czy student sztuki może zostać DJ-em? Może, to mu się przydarzyło. Ale Farben z Berlina, jego nowość Body Talk. Od berlińskich parków po największe festiwale Europy, ale Farben udowodnił, że czasami wystarczy dodać do życia trochę kolorów i dobrego house'u. Którego nie zabraknie także na starcie czerwcówki z RMF Max. Zostańcie z nami za chwilę. Tame Impala w remiksie. Wróci także Somber.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
4: I po reklamie.

Tak, po 23 to ten numer brzmi jeszcze lepiej. No zawsze o tej porze muzyka brzmi i wchodzi lepiej. Benny i jego Halo. Fajnie, że jesteście z nami na początek czerwcówki. No bo przecież jutro można dłużej posłać. Dzisiaj można sobie dłużej posiedzieć, posłuchać. Dobrej nuty nie zabraknie też nowości. Wróci Olivia Rodrigo, pojawi się Sony Fodera, ale teraz Somber i jego 12 to 12. No tego gościa nie może zabraknąć na starcie przedłużonego weekendu. Przynajmniej dla niektórych.

Drive od ekipy Offenbach. Takie numery miksuje także nasza Ola Bieniasz z RMF Max, która jeździ z gwiazdami na trasie, na naszych koncertach. Lato na Maxa się dzieje i będzie się działo. Już wkrótce zapraszamy do Malborka, tam Ola Bieniasz w DJ-skim secie, ale na scenie także na żywo Wilki, no i Mortalcio. Halo, czy są ze mną fani Mortalcia? Z kim się widzimy? Dajcie znać. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl i oczywiście na Instagramie. A u nas kolejne nowości, weekendowo już. Olivia Rodrigo, tak śpiewa, w numerze Drop Dead.

0: gdzie mieszka się lepiej, w Australii czy może właśnie w Europie? Sony Fodera, no chciałby potwierdzić, tylko nie mówcie tego głośniej, że jednak w Europie rezyduje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie przeniósł się z Australii, no i coraz częściej także w Hiszpanii, gdzie konkretnie, no wiadomo, że na Białej Wyspie, na Ibizie też po swojej imprezy. W tym sezonie Sony Fodera, mistrz dobrych house'ów, będzie jeszcze taka nuta na starcie czerwcówki z RMF Max.
1: Reklama.
2: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

Wieczorowo na starcie czerwcówki. Okej, rap generacja już za nami, a gdzie jest paliwowa stacja? Pozdrowienia dla tych, co w drodze z nami. Drodzy kierowcy, a co myślicie na temat stanu dzisiejszej motoryzacji, a w szczególności na temat nowych samochodów i wszystkich tych gadżetów i elektronicznych wyświetlaczy? Ja wiem, że głosy są podzielone, a wiecie, że na przykład dawno temu, w 1959 roku, to ekspres do kawy był w opcjonalnym wyposażeniu niektórych aut? Może powinniśmy do tego wrócić. Proszę pana, poproszę autko, ale tak z ekspresem do kawy. To nie jest wcale takie głupie.

Taki klimacik zrobił nam tutaj na starcie czerwcówki Przona i jego zły. No to co robicie w czwartek? Kto planuje dłużej posiedzieć dzisiaj, a jutro po prostu się wyspać? No to może w czwartek będziemy tak jak misie koala, które śpią sobie nawet 22 godziny na dobę. Bądź jak miś koala w ten wolny czwartek. Ale jeżeli jeszcze nie idziecie spać, no to spoko, bo mam trochę fajnych kawałków, które musicie sprawdzić.

0: nowe polskie głosy, nową polską muzykę. Wieczorowo, przed północą, tutaj Wołyniec i Skrabol. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę się wyspać, proszę się nie stresować, proszę się, jak to się mówi za granicą, enjoyować wolnym czwartkiem. Wracam do was w piątek. W trakcie dalszego ciągu tego weekendu słyszymy się o 20 na liście Hop Benz. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Rozumij serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
6: I po reklamie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Mieliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy pod